0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Bebe Rexha i Faithless zostawiają nas z tymi emocjami, które będą grały w naszej duszy do samego wieczora.
1: A że dzisiaj jest piątek, to takich emocji, które wam będą grały do wieczora, mamy nieskończenie dużo i będziemy z nich korzystać.
0: I to będzie wreszcie pogodowo fajny piątek i cały weekend i my się z tego powodu bardzo cieszymy.

0: piątek brzmi najlepiej pod warunkiem, że macie włączone głośniki na RMF Max. Milky, Just the way you are.
1: Nowości w przeglądach samochodów, badaniach technicznych. O. Diagnosta nie tylko wsadzi kabel w rurę, ale żeby sprawdzić spalinę oczywiście, ale także zrobi zdjęcie naszemu samochodowi, żeby potwierdzić, że byliśmy na pewno.
0: Żeby wszystkie oszustwa zniknęły.
1: No, ale za to pojawią się zdjęcia w internecie, na których będzie widać twoje nieumyte auto. Takich jeszcze wcześniej nie było.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.

0: za miesiąc będzie lato i już się miło zrobiło. Za chwilę szósta.
1: A o szóstej w RMF Max Flash i pełno informacji z twojego regionu.
0: Chcesz być dobrze poinformowany? Słuchaj Maxa o poranku.
2: To jest RMF Max Szczecin. Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Nadal nierozwiązany pozostaje problem tajemniczego zapadliska pod zamkniętą jezdnią Alei Powstańców Wielkopolskich. W marcu pod asfaltem pojawiła się ogromna dziura i do tej pory nie wiadomo ani w jaki sposób powstała, ani kto jest za to odpowiedzialny. To z kolei powoduje, że nie wiadomo, kto ma zapłacić za jej usunięcie.
3: Stron, które są zainteresowane rozwiązaniem tej sprawy, jest kilka. Począwszy od ZUE, które jest formalnym gospodarzem placu budowy. Mamy tam niedaleko studnię Zwiku, z którą były jakieś problemy. To jest też jedna z opcji powodów tego zapadliska. Poza tym głębokie wykopy związane z budową wysokościowca przy samym placu Przyrodzkiego przez firmę Prime Construction na zlecenie firmy Ornament Szczecin. Te wszystkie podmioty założyły coś w rodzaju konsorcjum, które wspólnie ma zlecić ekspertyzę wyjaśniającą przyczyny tego zapadliska i proponującą program naprawczy.
2: Mówił Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich. Uniwersytet Szczeciński przygotował dla studentów 10 tysięcy miejsc na rok akademicki 2026-2027. Uczelnia rozpoczęła właśnie nabór kandydatów na studia.
4: To jest ten moment, kiedy uczelnie zaczynają walkę między sobą o studentów?
5: Nie walczymy o studentów. Myślę, że ta oferta jest tak interesująca, że my zawsze mamy naprawdę w rekrutacji duży sukces. 90 kierunków studiów, 7 wydziałów, kilka nowości. Bardzo interesująca oferta, sprostająca też wymaganiom rynku pracy.
4: 10 tysięcy miejsc to jest taki limit do wypełnienia bez problemu, biorąc pod uwagę tę sytuację demograficzną.
5: My tak co roku połowę tych miejsc zapełniamy w pierwszym naborze.
2: A z naszym reporterem Dawidem Siwkiem rozmawiała Agnieszka Lizak z Uniwersytetu Szczecińskiego. To, że o przyrodę, ale i czystość w mieście trzeba dbać, wie każdy z nas. W weekendy nad nadodrzańskimi bulwarami sporo się dzieje, a osoby, które tam odpoczywają, często zostawiają po sobie śmieci. Aby łatwiej było tam utrzymać porządek, dostawiono więcej pojemników na odpady, które są też częściej opróżniane, między innymi przez ekopatrole.
6: Nasz ekopatrol w piątki, soboty i niedzielę działa ze zdwojoną siłą, sprząta, ogarnia te bulwary tak, aby one w poniedziałek rano były faktycznie czyste, wysprzątane i żeby nie kuły oka, a wręcz cieszyły to oko, że mimo tego, że wieczorami, zwłaszcza w weekendy, dzieje się tutaj dużo, to na ranek, gdy ludzie, którzy nie imprezowali, idą do pracy, idą sobie po czystych bulwarach.
2: Mówiła Celina Wołosz z Żeglugi Szczecińskiej. Daje dostęp do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu między innymi w pozostałych krajach Unii i to na takich samych zasadach jak dla ich obywateli, mowa o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karta jest bezpłatna i może uchronić cię przed wysokimi wydatkami za leczenie, więc planując zagraniczny wyjazd warto ją wyrobić. A informacje o tym jak i gdzie to zrobić znajdziecie na stronie Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

0: jak piątek, P jak Pink Panthers i Z jak Zara Larsson, bo tak się akurat poukładało.
1: A jeszcze jest jedno P.
0: Jakie?
1: P jak paliwo.
0: Aj, Jezu. Ja to, jak mnie pytasz o rzeczy na P, to
1: nie
0: ja...
1: Nie pytam się o rzeczy na P.
0: To ja pierwsze, co myślę, to pączki.
1: A ja dzisiaj pomyślałam paliwo, bo rezerwa świeciła głęboko i dobrze, jest na stacjach benzynowych, słuchajcie. 6,48 kosztuje litr benzyny, 6,91 kosztuje litr diesla.
0: To ja może hity na maksa zaproponuję do tego.
1: Bardzo proszę, podwójna.
0: I widzę, że punkty pani zbiera. Super. Asia Maus, Irek Jakubek. Jakie sosi w wariacie?

0: Słońca w głosie, bledki, bo pogoda dzisiaj się dostosowała do tego, co gramy wam o poranku w Maxie i słońce będzie też dzisiaj w całej Polsce.
1: Ale super, i to nie koniec dobrych wiadomości, bo i hity na Maxa polecą i wejścióweczki do waszego ulubionego parku rozrywki to będzie dzisiaj rozdawane w tym programie.
0: A w kalendarzu jesteśmy coraz bliżej przełomu, bo powoli będzie kończył się maj i z sezonu komunijnego wejdziemy w sezon weselny. Warto wiedzieć, że już są nowe trendy w temacie weselnym. Teraz najbardziej na topie są mobilne stacje kulinarne.
2: Na weselach?
0: Tak, przyjeżdżają na wesele takie specjalne firmy, które na żywo przygotowują to, co goście potem na tym weselu jeść będą.
1: Ciężka robota, a najgorzej mają ci, co w tej mobilnej stacji kulinarnej na weselu, to oni przygotowują barszczyk i krokieta, bo oni są na samym końcu imprezy, muszą wytrzymać tak do czwartej, najlepiej.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
19: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
18: No, ładne kwiatki.
19: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
1: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
2: I po reklamie.

0: Piątki mogą być jeszcze przyjemniejsze. Macie włączone RMF Max. Przepraszam, bo zacząłem mówić niewyraźnie.
1: Bardzo dobrze, że się poprawiłeś.
0: Macie włączone RMF Max. 29 minut przed godziną 7. Lecą wasze ulubione hity na Maxa i od razu jest tak, jak byłby już piątek po południu i bylibyśmy po pracy.
1: No jesteśmy blisko tego momentu. Ja też teraz powiem bardzo wyraźnie, więc słuchajcie uważnie. Osoby jedzące mięso mają większą szansę dożyć 100 lat niż wegetarianie.
0: Brawo. Jeżeli myśleliście, że wszystkie dobre wiadomości przed weekendem dotyczą pogody, jest jeszcze coś o grillu, ale o mięsie. Dzięki, Asia!
1: Nie ma za co!
0: Dokładamy nutkę z rewelacyjnym pianinkiem. Sprawdźcie to koniecznie, to jest Bausa.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Są tytuły i piosenki, które brzmią jak piątek. Nareszcie.
2: Dokładnie.
1: Męskie granie, orkiestra. Siódma. Max. Odetchnijcie, odetchnijcie. Za 22 minuty. Siódma.
3: Reklama.
4: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów. W sąsiedztwie lasów. Z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po trzypokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
5: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
6: A nie mówiłem?
5: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
7: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
8: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 koncert radiowy hit roku. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.
12: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką...

0: dziecka, to Allegro.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
7: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: I po reklamie.

0: Głośnik ustawiony na RMF Max robi wam tak, że po piątkowy poranek jest po prostu super. Cheryl Cole, Call My Name, ten numer już za nami.
1: 11 minut przed godziną 7:00, rzecz, która wstrząsnęła światowym internetem. Gołąb narobił na króla Karola. Tak, gołąb narobił na króla Karola. Chwilę czekaliśmy na ripostę Donalda Trumpa, na te wszystkie żarty, w których król Karol żartował ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w czasie swojej zagranicznej podróży. Doczekaliśmy się.

0: Fleszu w waszym radiu. No prawie, cztery. Tak, on się uczy dopiero polskiego, także wybaczcie Henrykowi Kościelniakowi. No taki jest on i hity na maksa zawsze o poranku.
1: A o 7:00 nowy flash informacyjny, a w nim o nowej wielkiej akcji Łatwo Ganga.
0: Wow, znowu zbieramy hajs. Komu tym razem pomagamy? Słuchajcie, Maxa, by być na bieżąco. Za 7:04.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
6: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: 30 maja w Operze na Zamku z jajka wykluje się Toto. Ni to ptak, ni to nie ptak. Szalony, zabawny i wzruszający. Zapraszamy na niezwykłą historię o przyjaźni, akceptacji i odwadze, pełną pięknej muzyki w wykonaniu chóru i orkiestry Opery na Zamku. Bilety na opera.szczecin.pl. Premiera dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.
9: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
10: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
9: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
10: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
9: O, pyszna zapiekanka.
10: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
9: To rozumiem.
10: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
11: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665-031-665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
16: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: I po reklamie.
19: Rządzimy hitami od zawsze.
20: Tak się gra.
19: RMF Max. Szczecin 98 i 4 FM.
21: Jest punktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na Flash Sport. Pogoda Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Donald Trump znów zmienia zdanie. Do Polski trafi 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy USA. Kilka godzin temu na portalu Truth Social amerykański prezydent napisał, że to ze względu na dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, którego poparł w wyborach. Przypomnijmy, jeszcze w środę informowano o zmniejszeniu liczby brygad bojowych armii USA stacjonujących w Europie i opóźnieniu rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce.
2: Podstawowe pytanie brzmi, czy liczba 5 tysięcy dotyczy zawieszonej rotacji, czy dodatkowych żołnierzy, kiedy oni przyjadą. Pentagon odesłał mnie do Białego Domu, więc napisałem do Białego Domu. Biały Dom z kolei odesłał mnie na konto prezydenta Trumpa w jego serwisie społecznościowym.
21: Tyle Paweł Żuchowski, a to są najważniejsze informacje w pigułce. Izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego nie wjedzie do Polski. Itamar Ben-Gwir dostał 5-letni zakaz wstępu do naszego kraju, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznaczył, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Minister szydził z zatrzymanych przez siły izraelskie aktywistów flotylii Sumut z pomocą dla Strefy Gazy, wśród których byli też Polacy. Na nagraniach widać klęczące na ziemi osoby, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Do prokuratury wpłynęło 10 zawiadomień w związku z maturalnymi przeciekami. Według CKE chodzi o przypadki publikowania arkuszy w sieci jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów. Zanim o sporcie, piękna sprawa, słuchajcie. Łatwo Gang startuje z nową akcją. Influencer i streamer chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska. Zebrane środki mają wesprzeć leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową. Przejazd ma być transmitowany w internecie. Początek o 16:00, a koszt leczenia w USA wynosi 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze 12 milionów. A teraz, no właśnie, sport, później prognoza pogody. Awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy w Albanii wywalczyła reprezentacja Polski w Soka. Biało-czerwoni wygrali z Irlandią 4-0. Ostatnia bramka to zasługa Kamila Kucharskiego.
20: Uderzyłem, można powiedzieć, tak pełną parą. Padła na najładniejszy strzał z tych wszystkich trzech wpad, także...
21: W ostatnim meczu fazy grupowej broniący tytułu Mistrzów Europy Polacy zagrają z Bułgarią. To dziś o 21:00. Przenosimy się na koszykarskie parkiety. Legia Warszawa została pierwszym półfinalistą Basket Ligi. Stołeczni pokonali MKS Dąbrowę Górniczą 98-86. A w półfinale zobaczymy też Dziki Warszawa. Ekipa ze stolicy pokonała Energa Trefle Sopot 88-73. Piękne obrazki za oknami dziś prawie w całej Polsce. Właściwie zdecydowaną przewagę ma mieć słońce. Miejscami oczywiście będą się pojawiały jakieś chmury, ale totalnie niegroźne. Deszczu z tego nie będzie. Raczej nie powinno być burz. Na termometrach maksymalnie okolice 20 w Suwałkach. 21 stopni to Trójmiasto, Katowice, Lublin, 22 kreski Kraków, Rzeszów, Gorzów, Wielkopolski i Poznań. 24 nawet w Zielonej Górze. Przepięknie. Jutro podobnie, a w niedzielę 28.
19: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
22: Na zegarach RMF Max 4 po 7.

0: Jest wreszcie piątkowy poranek. Spędzacie go z RMF Max prawie 10 minut po godzinie 7.
1: Pani ministra klimatu, pani Henning Kloska się wypowiedziała. Aha. W obronie systemu kaucyjnego i butelkomatów się wypowiedziała. No. Tak, zacytuję. Przy butelkomatach można poznać kogoś ciekawego, integrować się i tworzyć związki. Super. Koniec cytatu.
0: Generalnie puste butelki zawsze podnosiły szanse na miłość, ale zazwyczaj w wyniku ich opróżniania, a nie oddania do butelkomatu. 10 po 7.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Jeden z waszych ulubionych porannych piątkowych numerów na dobry start dnia. Eben i Hello w RMF Max.
1: Skąd wiedziałaś? Normalnie
0: popatrzę
1: uwielbiam
0: na
1: Ebena.
0: Ciebie codziennie i widzę, jak bardzo uwielbiasz Ebena.
1: Ja nie patrzę na słuchaczy i czuję, że te hity na Maxa tak im wchodzą, że jedyne, co może być doskonałym uzupełnieniem porannej piątkowej radości, to 300.
0: I to jest ten moment. Tam, mamy dla was 300, chętnie się podzielimy. Ale żeby wejść do zabawy, w której 300 są do wzięcia, to trzeba SMS-owo pod 3001 napisać.
1: Tę pierwszą myśl, którą mieliście w głowie dzisiaj świeżo po przebudzeniu.
0: Weź ładowarkę. To była tak, moja myśl.
1: Weź ładowarkę. Jeszcze godzina!
0: To miałeś lepszą.
1: To było super, jak zobaczyłem, która godzina. Pomyślałem sobie, jeszcze godzina będzie leżane, będzie fajnie. Wasze pierwsze myśli SMS-owo 3001. Po to, by zagrać o 300. Już za chwilę, 20 minut po 7.
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media

0: teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
1: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
2: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
3: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
4: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie dla miłośników biżuterii i minerałów. W Enea Arenie przy ulicy Władysława Szafera odbędzie się giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Przyjdź i spędź weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zobacz, dotknij i wybierz coś wyjątkowego dla siebie. Enea Arena Szczecin. Już w ten weekend. Nie przegap tego wydarzenia. Zapraszamy!
8: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
9: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Amo.
1: Fireball. Tak, Pitbull dostarcza do studia te ogniste kule, a my z tych kuli robimy bałwana. To jakiś sezonowy, bardziej gorący. A, 22 minuty i godzina 8.
2: A we wtorek jest dzień mamy. I żebyście przypadkiem nie zapomnieli o tym wyjątkowym święcie.
1: O, proszę bardzo. Powiem, że przypominamy i tu nie kończy się nasza rola, bo na www.rmfmax.pl jest po kokardę prezentów na dzień mamy. Wygrajcie je dla swojej. www.rmfmax.pl. Można wchodzić na przykład teraz. Zakładka konkursy.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto.

0: Patent na tanie zakupy.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17. Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
4: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
5: Hej Ikea! Super znów cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
2: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitay każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitay.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Kaufland jest fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Muzyka zawsze po pierwsze.
3: Tu się czuję hity.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: niezmiennie podrzucamy wam hity na maksa w piątkowy poranek, żeby było jeszcze przyjemniej przed weekendem. A Logi Khalid, Dive Into Me i 12 minut przed 8.
1: Piątek.
0: Fajnie, to może być nowa piosenka, bardzo mi się podoba. Świetna sprawa.
1: Piątek.
0: 58 minut dziennie, czyli prawie godzinę dziennie średnio Polacy spędzają w drodze do i z pracy. Tak to policzono.
1: A jeśli od godziny stoisz w korku, to nie jest błąd w obliczeniach, to po prostu średnią czasu dojazdy do pracy zaniżają ci, którzy pracują dzisiaj z domu. Pozdrawiamy.
0: Dzięki.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Kto w korku ma Kalifornię? Law.

0: I piątek w rytmie hitów na maksa. Tańczysz w drodze do pracy, jest dobrze. Za 5 minut 8 tu RMF Max.
1: A we fleszu o 8 ostrzeżenia dla kierowców. S19 na Podkarpaciu i S5 w Kujawsko-Pomorskiem z zablokowanymi pasami.
0: Zostańcie z nami, by poznać szczegóły wszystkich ważnych porannych informacji.
2: Reklama.
3: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl.
10: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
11: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
12: Znałem to już.
11: Dzięki RMF Max.
13: To tego się słucha.
11: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
13: Też bądź pierwszy.
14: Świeże hity.
13: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
14: Tylko w RMF Max.
15: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
19: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
20: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
21: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
20: No, ładne kwiatki.
21: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
22: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
23: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza Flash Sport Pogoda. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. No i zaczynamy od aktualnych informacji dla kierowców, bo w tej chwili problemy mogą występować na S19 na Podkarpaciu. To jest odcinek między węzłami Rzeszów, Zachód, Rzeszów, Południe. Osobówka uderzyła w bariery, zablokowany jest lewy pas w kierunku Barwinka. A w korku stoją też zmotoryzowani z Kujawsko-Pomorskiego na S5 na odcinku Nowe Marzy-Sartowice. Doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką, zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. To teraz dla odmiany pozytywna wiadomość, bo w ten weekend za tankowanie zapłacimy mniej. Rafinerie o poranku ogłosiły przeceny i to zarówno benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego. Jutro stawki za litr powinny być o kilka groszy niższe.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Zaskoczenie wśród amerykańskich urzędników. Chodzi o decyzję prezydenta USA o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. To dobra wiadomość dla Polski i naszych bałtyckich sojuszników, skomentował republikański kongresmen Don Bacon.
2: Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję sekretarza obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska realizuje swoje obietnice i zasługuje na naszą bliską współpracę, podkreśla republikański kongresmen Don Bacon. Od kilku dni w kongresie było ponadpartyjne poparcie dla Polski, a politycy krytykowali Pentagon za decyzję o wstrzymaniu rotacji.
1: To Paweł Żuchowski. Donald Trump wyjaśnił, że jego decyzja ma związek z dobrymi relacjami z prezydentem Karolem Nawrockim. Tymczasem sam zainteresowany podziękował już na platformie X za przyjaźń wobec Polski oraz decyzje, których efekty, jak podkreślił, są dziś wyraźne. Niewidoczne. Polski prezydent zapewnił, że będzie stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego. A do sprawy odniósł się też wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem. I na otwarcie flesza sportowego w RMF Max piłka nożna. Ekipa Al Nassr sięgnęła po tytuł mistrza Arabii Saudyjskiej, pokonując Damak 4-1, autorem dwóch goli Cristiano Ronaldo.
3: Rotacja Cristiano Ronaldo!
1: To pierwszy mistrzowski tytuł Al Nassr od 2019 roku. Ma jutro Bartosz Zmarzlik powalczy o czwarte zwycięstwo w turnieju Grand Prix Czech w drugiej eliminacji żużlowych mistrzostw świata. Sobotnia rywalizacja rusza o 19:00, wcześniej o 14:00 kwalifikacje. A my czekamy też na kolejne popisy biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy w Soka. O 21:00 zmierzą się z Bułgarią, wczoraj wygrali z Irlandią 4-0. Dziś właściwie wszędzie powinno być bardzo przyjemnie i przeważnie słonecznie. Będą się pojawiały jakieś chmury, ale nie groźne, obiecują nam specy od meteo. I tak teraz potwierdzają te najnowsze modele synoptyczne. 21 stopni w Trójmieście, podobnie w Szczecinie, w Katowicach, 22 kreski to Kraków, najwięcej w Zielonej Górze, 24 stopnie. Dziś raczej nie ma poszkodowanych. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to super. Słuchajcie, jutro 25-26 stopni, a w niedzielę nawet do 28 kresek.
0: Wow! Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
4: Przy takiej pogodzie, weekend w parku rozrywki, bardzo proszę, 4 wejściówki do wygrania. Już za parę chwil, tu RMF Max, 3 po 8.

0: Bam Bam, Rihanna w RMF Max, 10 minut po godzinie 8, a teraz będzie miłość, dużo miłości.
1: Tak, bo jest nowy trend w internecie, uwaga, ludzie obrażają się na aplikacje randkowe i teraz się robi meet cute.
0: To jest jakiś kotlet? Przepraszam, meet cute?
1: Nie, meet cute to jest taki trend, że już nie szukasz miłości w tej aplikacji, tylko wychodzisz do świata z otwartymi oczami i sercem, no i patrzysz, kto jest naokoło.
0: Ludzie w autobusie teraz mają dużo szans na miłość. 11 minut po godzinie 8.
1: Tak, ale idealnie to by było, żeby to poznanie nastąpiło tak jak w filmie. Czyli na przykład idziesz chodnikiem, potkniesz się, ktoś ci się pomaga pozbierać, no i to jest to.
0: Super. Takiej miłości wam życzymy. Pamiętajcie, wybierajcie tych, którzy nie dość, że wam się pomogli pozbierać, jak się wywaliłaś, to jeszcze nie nagrywali, jak leciałaś.

0: ale on jest fajny. To jest Andy Dust, to jest RMF Max. Hity na Maxa w poranku to nie jest jedyna przyjemność, jaką dla was dzisiaj przygotowaliśmy.
1: Bo równie fajnie brzmią i wyglądają cztery wejściówki do parku rozrywki tutaj w małopolskim Zatorze.
0: I uwaga, chcesz polecieć do parku rozrywki? Wyobraź sobie, że jesteś ptakiem i lecisz.
1: Serio? Lecisz i ćwierkasz. Albo jak ktoś mówi,
0: świergolisz.
1: No właśnie, robisz te wszystkie ćwir-ćwir i wszystkie inne głosy, które o poranku ptaki wyrażają. Nagrywasz to pięknie głosóweczką i głosówkę wysyłasz na Messengerze do RMF Max.
0: Proszę bardzo, cztery wejściówki do parku rozrywki są do wzięcia. Chcesz tam polecieć? Zmieniaj się w ptaka. RMF Max.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, Ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
4: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na ciebie zachody słońca. Nie może cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
9: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
11: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann. Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
17: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Nazwisko mówi samo przez się, nazywam się Jastrząb, a o poranku robię...
2: Jastrząb pozdrowiony w poranku RMF Max, w którym do wygrania 4 wejściówki do Energylandii.
3: Dzisiaj zamienialiście się w ptaka.
2: Kamil pozdrawia prosto z parapetu. Kto chce lecieć do parku rozrywki, musi być ptakiem. Milucha, pozdrawiamy. O, ptasz,
3: jest
2: jamnik,
3: jeszcze pies.
2: Jamnik,
3: no. Pięknie sobie tam gruchacie, tak jak Tomas.
2: Tomas!
3: O.
2: Zaświergolony Tomas, ptak wędrowny najpewniej, a w porannym konkursie 4 wejściówki do Energylandii wygrywa...
3: Alek!

0: Są takie numery w RMF Max, które robią coś więcej niż piątek. To był jeden z nich, Fever Dream i Alex Warren. 9 za 22 minuty.
1: Skradziono kości D'Artagnana, słuchajcie.
0: Nie. To jest wiadomość, która wstrząsnęła internetem.
1: Ale w ogóle wszystkimi skradziono kości D'Artagnana. No. Archeolog przygarnął i nie chce oddać, no.
0: Jezu, bardziej niż kradzież kości D'Artagnana mogłaby D'Artagnana znerwować historia, jakby mu ukradli smaczki. A nie tylko kości. Atos do nogi.
2: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO, Ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper

0: Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: 30 maja w Operze na Zamku z jajka wykluje się Toto. Ni to ptak, ni to nie ptak, szalony, zabawny i wzruszający. Zapraszamy na niezwykłą historię o przyjaźni, akceptacji i odwadze, pełną pięknej muzyki w wykonaniu chóru i orkiestry Opery na Zamku. Bilety na opera.szczecin.pl. Premiera dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowit.
0: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie.

0: 11 minut i godzina 9.
1: Wielki powrót tego numeru na antenę RMF Max. Wiemy, że go lubicie, dlatego wam go gramy.
0: Wraca także Łatwo Gang i jego wielkie serducho. Łatwo Gang znowu zbiera kasę dla dzieciaków.
1: Tym razem będzie jechał na rowerze, a to wszystko po to, żeby uzbierać 12 milionów złotych dla chorego Maxa.
2: Brawo.
1: Plan jest taki. Dzisiaj o 16 Łatwo Gang wsiada na dwa kółka w Zakopanem i dojeżdża do Gdańska.
0: Brawo, to jest taki plan, a życie pokaże, że już na wysokości Łodzi kasa i pewnie dwa razy większa niż jest planowana, już będzie zebrana. Modelki Włodarski idealnie pasują do naszego piątkowego nastroju.

0: są hity na maksa. I jest dobrze, a może być jeszcze lepiej, bo można odgadnąć kwotę z puli 350 tysięcy złotych. Hej! Można wygrać wielkie pieniądze. Sprawdzajcie swoje super szanse i mega okazje na naszym www.rmfmax.pl. Za 4 minuty 9.
1: Reklama.
2: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
3: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów. W sąsiedztwie lasów. Z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po trzypokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
12: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
17: Citroen.
18: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
19: Hity na maksa.
2: Szczecin 98,4 FM.
20: To jest RMF Max Szczecin. Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Polska jest gotowa na przyjęcie i zorganizowanie kwarantanny kapitana statku, na którym wykryto hantawirusa, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski. Na dziś zaplanowana jest ewakuacja kapitana wycieczkowca Jana Dobrogowskiego karetką z Holandii do Polski.
1: W tej chwili kapitan miał wykonywane, jak cała załoga, miał wykonywane testy. Nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. Tutaj wszystko zależy od tego, jeżeli nie rozwiną się objawy, to zapewne będzie mógł pozostać w swoim miejscu zamieszkania, bo musimy liczyć tę kwarantannę od momentu narażenia. Te 42 dni to nie jest od dzisiaj.
20: Dodał rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
2: To jest RMF Max Szczecin.
20: Miasto przeprowadzi termomodernizację dwóch kolejnych szkół, ale w sposób, w jaki jeszcze tego nie robiło. To w ramach pilotażu nowego projektu, którego w przypadku budynków oświatowych nie prowadził jeszcze nikt w Polsce. Jego założenie dotyczy finansowania i efektów prowadzonych remontów. Do tego przedsięwzięcia wytypowano dwa budynki, to czwarte liceum ogólnokształcące oraz szkoła podstawowa numer 28.
8: Ta formuła to będzie partnerstwo publiczno-prywatne. Jak to będzie wyglądało w praktyce?
17: Firma, która wygrała przetarg na realizację tego przedsięwzięcia, przeprowadzi je na własny koszt i następnie przez 10 lat będzie zarządzała energią w obu placówkach oświatowych i w tym czasie inwestor, czyli miasto, w ratach będzie wypłacał tej firmie koszty całej inwestycji.
20: Mówiła Paulina Łądka z Urzędu Miasta, a rozmawiał z nią nasz reporter Dawid Siwek. Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A6 niedaleko Szczecina rzeczywiście błędnie mierzył prędkość samochodów. Potwierdził to Generalny Inspektorat Transportu Drogowego. Co było tego przyczyną i co z kierowcami, którzy dostali informację o zbyt szybkiej jeździe? O tym powie reporter RMF Max.
18: Jak wynika z komunikatów GITD, powodem błędnych pomiarów prędkości na autostradzie A6 był błąd systemu. Dla jednego z kierunków jazdy wprowadzono złą długość trasy, przez co średnia prędkość aut była zawyżana. Błąd został wykryty po 4 dniach i natychmiast skorygowany. Urządzenie pomiarowe przejdzie też dodatkową legalizację. Mimo wielu prób nie udało mi się porozmawiać z żadnym pracownikiem Inspektoratu Transportu Drogowego. Nie wiemy więc, ilu kierowców otrzymało zawiadomienia o fałszywym przekroczeniu prędkości. To, co jest pewne, to że żaden z nich nie będzie ukarany.
20: To był Dawid Siwek. Już dziś wieczorem noc otwartych sądów. Mieszkańcy będą mogli zajrzeć do dwóch sądów rejonowych: Szczecin Centrum przy ulicy Kaszubskiej oraz Szczecin Prawobrzeże i Zachód przy placu Żołnierza Polskiego.
19: Mają Państwo okazję, żeby wejść w tą część sądu, która zazwyczaj zamknięta jest dla osób postronnych, a częściowo również dla nas, osób pracujących tutaj, jak na przykład pomieszczenia aresztu sądowego.
20: O wydarzeniu powiedziała RMF Max prezes Sądu Rejonowego Szczecin Centrum Grażyna Sienicka.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
20: Od rana po zachodniopomorskim niebie krąży trochę chmur, ale mimo to w wielu rejonach województwa możemy cieszyć się promieniami słońca. Na termometrach 17 na plusie, a w maksimum słupki rtęci dobiją do 21 kreski, czyli znów będzie bardzo ciepło. Jeżeli chodzi o nasze humory, to ciśnienie jest wysokie, a biometr korzystny, więc dziś obejdziemy się bez kawy i nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją.
21: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
0: No pogoda, no wreszcie pogoda zaczęła słuchać tego, co mówi RMF Max i wreszcie pogoda jest jak nasza playlista. Idealnie pasuje do piątku i do weekendu. I do poniedziałku. Asia, Irek, dzięki za dzisiaj.

0: No i niech taki właśnie będzie ten dzisiejszy piątek, czyli jak w tytule, beautiful i piękny. Anima za nami, niech ten piątek będzie piękny, niech ten piątek będzie pyszny, no i przede wszystkim niech ten piątek szybko się skończy, przynajmniej ten piątek w pracy. Co w weekend w okolicy, o tym w byle do obiadu w RMF Max do 13. Karola Kowalska, dzień dobry. Max.
1: Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa Bemo, ustawa 56 Szczecin, www.cherry.grupabemo.pl.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
12: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665 031 665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
13: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
14: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75. Geely.polmotor.pl.
15: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
16: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
15: No, ładne kwiatki.
16: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
17: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Sony Fodera i Think About Us to w połówce dziewiątej w Byle do obiadu w RMF Max. Dawid Podsiadło i jego nowy sezon już za chwilę zagra. Jeśli czekacie na ten numer, to zostańcie koniecznie. Jeżeli szukacie też pomysłu na weekend, to bardzo proszę, można wsiąść na rower i zwiedzić, no tak naprawdę, kawał naszego regionu. Rowerowy rajd rodzinny na dwóch kółkach przez Pomorze. O tym będziemy sobie dzisiaj między innymi mówić, bo to już i jutro. Jeżeli macie ochotę się na to wydarzenie wybrać, to ja za chwilę wam powiem, gdzie i jak będzie można na ten rower wsiąść i dokąd dojechać. Oprócz tego między innymi imprezowe tematy, kinowe tematy również na weekend. Gdyby ktoś chciał uciec przed słońcem, to również dla tych coś się u nas tutaj dzisiaj znajdzie w programie Byle do obiadu w RMF Max. Bądźcie z nami, a już teraz obiecany Dawid Podsiadło.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Body Talk i Ale Farben w Byle do Obiadów RMF Max. Ale się, słuchajcie, wczoraj porobiło. Ktoś ci zrobił naprawdę dużą przysługę i ścisnął widełki w zabawie za dużo, za mało. No i teraz uwaga, 14 419 zł to jest za mało, ale 14 490 to jest już za dużo, więc tylko 71 zł jest do odstrzału. No nie no, teraz już trzeba naprawdę wziąć się na poważnie. Jak myślisz, jak czujesz, ile jest na naszym koncie, to daj znać. rmfmax.pl, tutaj się zgłaszasz do zabawy za dużo, za mało. RMF Max.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: Wiadomo, że 14 419 zł to za mało.
2: A 14 490 zł to za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999.

0: 200 zł. Media Expert.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
4: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
5: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
6: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie dla miłośników biżuterii i minerałów. W Enea Arenie przy ulicy Władysława Szafera odbędzie się giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Przyjdź i spędź weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zobacz, dotknij i wybierz coś wyjątkowego dla siebie. Enea Arena Szczecin. Już w ten weekend. Nie przegap tego wydarzenia. Zapraszamy.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
13: I po reklamie.
14: Wyj głośniej.
15: Mi fan.
14: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
17: Od rana po zachodniopomorskim niebie krąży trochę chmur, ale mimo to w wielu rejonach województwa możemy cieszyć się promieniami słońca. Na termometrach 17 na plusie, a w maksimum słupki rtęci dobiją do 21 kreski, czyli znów będzie bardzo ciepło. Jeżeli chodzi o nasze humory, to ciśnienie jest wysokie, a biometr korzystny, więc dziś obejdziemy się bez kawy i nikt nie powinien narzekać ani na senność, ani na problemy z koncentracją.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

Rudimental Khalid. Uwielbiam to tempo jeszcze rano w byle do obiadu w RMF Max Szczecin. To najlepszy program do słuchania w pracy. Jeśli macie ochotę posłuchać Metznera, to ja zapraszam, bo już za moment zagra w RMF Max. A przypomnijmy, że to, co dzieje się od wczoraj tak naprawdę, jeszcze do jutra w Szczecinie pod kątem juwenaliów. O, to jest muzyczne spełnienie marzeń wielu z nas, bo za nami między innymi koncerty Dawida Kwiatkowskiego, Golec z orkiestry, to wczoraj. Dzisiaj zagra między innymi Miu, zagra Kasba Łagana, zagra Kizo, Żabson oraz Białas. To jest naprawdę mocny skład na Łasztowni. Oni dzisiaj zameldują się już o godzinie 19:00. A jutro, jeśli chodzi o to, kogo będzie można posłuchać, to Wiktor Dyduła się pojawi, to Kacperczyk się pojawią, Myslowic, a o północy zagra Problem. Także w ten weekend to na pewno się nie wyśpimy. RMS Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
12: Zdrowit. Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
13: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i plażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: I po reklamie.
1: Gramy.
14: Nie oceniamy.
1: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
15: Słuchacie RMF Max Szczecin. Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Część koalicji rządowej nie poprze ustawy o najmie krótkoterminowym w kształcie przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Kto sprzeciwia się rządowej ustawie?
3: Polska 2050, która swoje poparcie dla projektu uzależnia od dwóch poprawek. Chodzi o wprowadzenie przepisów jeszcze w tym roku, a nie w 2029, jak przewidują rządowe przepisy. Oprócz tego politycy tego ugrupowania chcą, aby oprócz samorządów, wspólnoty mieszkaniowe mogły decydować, czy w danym bloku może być prowadzona działalność najmu krótkoterminowego. Jak słyszę, bez tych dwóch kwestii Polska 2050 nie będzie głosować w Sejmie za rządową ustawą.
15: A ta ma trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu, dodaje Kacper Wróblewski.
1: To jest RMF Max Szczecin.
15: W RMF Max jesteśmy na bieżąco z tym, co dzieje się w mieście. Ponad 2,5 kg narkotyków przejęli szczecińscy policjanci. W ich ręce wpadł też mężczyzna zajmujący się ich sprzedażą. Szczegóły tej sprawy poznał nasz reporter.
6: Policjanci wpadli na trop mężczyzny, który mógł posiadać narkotyki i handlować nimi. Te podejrzenia potwierdziły się w trakcie przeszukania jego mieszkania. Mundurowi znaleźli tam ponad 2,5 kg różnych narkotyków, kokainy, amfetaminy i marihuany. Były tam też waga elektroniczna i opakowania do porcjowania zakazanych środków. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania oraz przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Został objęty policyjnym dozorem i zakazem wyjazdu z kraju, musiał też wpłacić poręczenie majątkowe.
15: O czym informował Dawid Siwek. Na szczecińskim Krzekowie Bezrzeczu powstanie nowy miejski park. Inwestycja przy ulicy Modrej realizowana jest w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego oraz programu Parki dla Szczecinian. W planach jest modernizacja boisk Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także stworzenie przestrzeni do aktywnego wypoczynku. Między innymi z boiskiem do piłki nożnej i koszykówki, trybunami, klatką ninja, urządzeniami do street workoutu oraz plenerową siłownią. Szczecińskie uczelnie rozkręcają się w wyścigu o nowych studentów. Kandydatów swoimi kierunkami kusi m.in. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Na liście jest blisko 50 ścieżek kształcenia, wśród których nie zabrakło zupełnie nowych propozycji. To m.in. analityka gospodarcza, inżynieria spawalnictwa czy spodziewany hit tegorocznej rekrutacji, studia na kierunku sztuczna inteligencja.
14: Zapraszamy jak zwykle na wiele naszych kierunków, których w ofercie mamy na 11 wydziałach ZUT-u prawie 50. W tym roku kilka nowości, dwie takie najbardziej inne i wpadające w oko, myślę, maturzysty, to jest na pewno sztuczna inteligencja na Wydziale Informatyki i analityka gospodarcza na Wydziale Ekonomicznym. I już wiem, że tutaj już zapisy na te kierunki ruszyły. Pierwsze zgłoszenia mamy i cieszą się całkiem sporym powodzeniem, zwłaszcza ta sztuczna inteligencja.
15: Mówiła Emilia Kujawa, rzecznik Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
15: Dziś w naszym województwie, tak jak w większości Polski, chmury będą mieszać się ze słońcem, ale późnym popołudniem może ich przybywać. Jednak padać nie powinno, przynajmniej takie są prognozy. Słupki rtęci idą szybko w górę, teraz oscylują w okolicy 19 kreski i ma być jeszcze 2 stopnie cieplej. Oprócz tego delikatnie wieje z zachodu, ale z czasem podmuchy mają być silniejsze. Ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biometr jest korzystny, więc nasze samopoczucie powinno być dobre.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
17: Po 10:00 zaczynamy kolejną godzinę piątku, ale to jest bardzo dobra informacja. Słuchajcie, może pracy trochę jest do zrobienia, ale każda godzina piątku zbliża nas do weekendu i tego się trzymajmy. A w tej godzinie, byle do obiadu, jeszcze też runda bonusowa i kasa na weekend do zgarnięcia.

0: gramy hity na maksa po 10:00 all the time i The Chainsmokers w byle do obiadu w RMF Max. W ten weekend ma być bardzo gorąco, słuchajcie. Gorąco to jest już w RMF Max, bo do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych. Gorąco u nas jest ze stresu, jesteśmy już naprawdę blisko tej dokładnej kwoty. Na naszym koncie jest, przypominam, na pewno więcej niż 14 419 zł, ale mniej niż 14 490 zł. A teraz jeszcze... Tak, już mogę? No dobra, to teraz jazda. Ruszamy z rundą bonusową. Mnożę zgłoszenie razy 250, więc daj sobie trochę zabawy, niech się zrobi gorąco i ślij hasło Max SMS-em na 7327 za 369, tak żebym mogła, słuchajcie, te pieniądze w końcu komuś rozdać. Ślij Max na 7327. Max.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na ośmiotysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
3: W RMF Max hit za hitem.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, to męskie granie orkiestra, no nareszcie się pojawili w Byle do obiadów RMF Max. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Za chwilę u nas prognoza pogody, a tymczasem uwaga, bo prognoza pogody to już wiadomo, jaka będzie na ten weekend. Zrobi się naprawdę bardzo gorąco i więcej o tym już za moment, ale oprócz tego, że w maju gorąco, to w pierwszej połowie czerwca temperatura będzie no, minimalnie w okolicach 24 stopni, także chłodniej to już było, słuchajcie. No i okazuje się, że tegoroczne lato będzie znów cieplejsze niż te średnie temperatury, które określały lato w minionych latach w ciągu ostatnich 20 lat. Także jak ktoś nie przepada za upałem, to naprawdę nie wiem, co z nami będzie w związku z tym. W każdym razie jest szansa odetchnąć, może jeszcze w ten weekend będzie trochę chłodniej. Chociaż podobno nie, kiwają mi tutaj głową, że chyba nie. No to za moment, szczegóły prognozy pogody. Bądźcie z nami koniecznie, to jest Byle do obiadów RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Ty poznałeś tego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Hi Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
9: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
11: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Już dziś od...

0: 4:55. Oglądaj Polsat Hit Festival i koncert Krzysztof Krawczyk, to już 5 lat. Piosenki wokalisty zaśpiewają Edyta Górniak, Kaja, Andrzej Piaseczny, Maciej Maleńczuk, Miłosz Sydney Polak, Natalia Schroeder. Oglądaj w Polsacie.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75. Geely.polmotor.pl.
3: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
4: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
3: No, ładne kwiatki.
4: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
5: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
7: Szczecin 98,4 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Dziś w naszym województwie, tak jak w większości Polski, chmury będą mieszać się ze słońcem, ale późnym popołudniem może ich przybywać. Jednak padać nie powinno. Przynajmniej takie są prognozy. Słupki rtęci idą szybko w górę. Teraz oscylują w okolicy 19 kreskiej. Ma być jeszcze 2 stopnie cieplej. Oprócz tego delikatnie wieje z zachodu, ale z czasem podmuchy mają być silniejsze. Ciśnienie utrzymuje się powyżej normy, a biometr jest korzystny, więc nasze samopoczucie powinno być dobre.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
8: Hity na maksa!
7: RMF Max Szczecin.

Eminem, Rihanna i Just The Way You Lie. To byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Bletka u nas już za moment, będzie też Alok, a w międzyczasie będziemy sobie mówić między innymi o najfajniejszych muzycznych wydarzeniach tego weekendu oraz najbliższych kilku dni. Zostańcie z nami koniecznie, to wszystko już po godzinie 11. Będziemy sobie sprawdzać, kogo będzie można zobaczyć na scenie, a nawet może tak blisko domu, może nawet nie wiemy, że to takie koncerty się dzieją tuż obok nas. Zostańcie koniecznie, to jest najlepszy program do słuchania w pracy w piątek, czyli byle do obiadu w RMF Max.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
11: Znałem to już.
10: Dzięki RMF Max.
12: To tego się słucha.
10: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
12: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
13: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
3: Masz to Brico!
4: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
12: Hity na maksa.
11: Szczecin 98,4 FM.
13: Słuchacie RMF Max Szczecin. Anna Łopuszańska, zapraszam na flash o 11. Około 11 tysięcy amerykańskich żołnierzy ma ostatecznie stacjonować w Polsce. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski precyzuje wczorajszy lakoniczny komunikat Donalda Trumpa. Przypomnijmy, amerykański prezydent napisał, że wyśle do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy.
14: Dzisiaj w Polsce stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W ostatnich dniach Pentagon ogłosił zmniejszenie ich liczebności do 6 tysięcy. No i właśnie te 6 tysięcy ma być zwiększone, ogłoszone w nocy dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. W efekcie obecność amerykańskich wojsk w Polsce pozostanie na mniej więcej takim samym poziomie jak teraz, czyli około 10-11 tysięcy. Tak mówił Radosław Sikorski.
13: Tłumaczył Krzysztof Berenda.
11: To jest RMF Max Szczecin.
13: Czwarte liceum ogólnokształcące oraz szkoła podstawowa numer 28 przejdą termomodernizację. W ramach pilotażu nowego projektu koszty remontów poniosą na początku wykonawcy, którzy mają zastosować takie rozwiązania, by budynki spełniły założone wyniki oszczędności energii. Jeśli tak się stanie, miasto w ratach będzie spłacało koszty remontu. Jeśli jednak nie, to ciężar finansowy pozostanie na barkach wykonawcy.
15: Miasto nie będzie płaciło, jeżeli te wyniki nie będą zgodne z tymi założeniami?
16: Tak, jak najbardziej. Takie rozwiązanie właśnie przewiduje ta formuła, tak aby ten zamierzony czy wskazany efekt, w tym przypadku na poziomie 60% oszczędności energii, został osiągnięty.
13: Mówiła Paulina Łądka ze szczecińskiego ratusza, a rozmawiał z nią Dawid Siwek. Wiosną na targowiskach jest spory ruch, a złodzieje nie próżnują. Kieszonkowcy chętnie wybierają miejsca, gdzie mogą wmieszać się w tłum, więc jeżeli planujecie shopping, pamiętajcie, żeby dobrze schować portfel i telefon. Torebkę czy plecak warto mieć zawsze na oku. A przy płatności kartą uważajmy, by osoba stojąca obok nie poznała PIN-u naszej karty. Po muzeach czas na inne miejsca, które wieczorem i w nocy otworzą się dla wszystkich chętnych. Już dziś wieczorem Noc Otwartych Sądów. Ten temat śledzimy od rana w RMF Max. W programie m.in. symulacje procesów czy spotkania z ekspertami, ale nie tylko.
17: Mamy również bardzo ciekawe miejsce w postaci biura dowodów rzeczowych. Ono jest pięknie usytuowane w naszym starym budynku. Będziecie Państwo mogli zobaczyć fragment zabytkowej klatki schodowej w takim stanie, w jakim ona była w momencie, kiedy sąd się budował.
13: Mówiła prezes Sądu Rejonowego Szczecin Centrum Grażyna Sienicka. Jesteśmy inni, ale równie ważni. Zawsze należy stać po stronie prawdy i słabszych oraz czym jest odwaga powiedzenia nie. Między innymi te ważne kwestie porusza rodzinna bajka muzyczna Toto, którą możecie obejrzeć w Operze na Zamku w Szczecinie na początku czerwca. Na stronie placówki znajdziecie terminy spektakli, a my mamy dla Was bilety, więc wbijajcie na rmfmax.pl w zakładkę Szczecin. I na tym kończymy flesza, teraz pogoda.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
13: Dzisiaj w regionie możemy liczyć na trochę słońca, ale z czasem nad Pomorzem Zachodnim chmur będzie coraz więcej. Ale opadów deszczu się nie spodziewamy, przynajmniej takie są prognozy, a jak będzie? Zobaczymy. Cały czas delikatnie wieje, a warunki biometeo są sprzyjające, więc meteopaci nie powinni dziś marudzić. Słupki rtęci idą w górę. Teraz oscylują w okolicy 20 kreski, a w najcieplejszym momencie dnia spodziewamy się 21 stopni Celsjusza.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
12: Hity na maksa. Po 11:00, jeśli szukacie dobrego miejsca, żeby się zakręcić, to bardzo proszę, można się zakręcić przy radiu, bo tutaj u nas między innymi Gordo i Loco Loco zagra też Kesha. A oprócz tego oczywiście sprawdzamy, co się dzieje przed weekendem w mieście. Karola Kowalska i najlepszy program do słuchania w pracy w byle do obiadu do 13:00.

0: Tak brzmi Weekend, albo tak przynajmniej brzmi jego początek. Another i numer Talk to You tuż po godzinie 11 w programie Byle do obiadu w RMF Max. The Weekend i Save Your Tears. No, sami słyszycie, że Weekend już bardzo chce tu być. To już za moment będzie też Nicki Minaj i Starship za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
5: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
6: A nie mówiłem?
5: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
7: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
8: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: O, krążę już 20 minut. No chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
4: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
3: No właśnie, widzę.
4: Zaparkuj w Galaxy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
3: Serio? To czemu ja się tu męczę?
4: No właśnie, parkuj w Galaxy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaxy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
5: I po reklamie.
6: Playlista Co zrobić dzień.
7: Niech się dzieje.
6: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

PZK z Bałagana i Plan B grają w Byle do Obiadu. To jest RMF Max, to najlepszy program do słuchania w pracy. A tymczasem od razu o niezwykłej rodzinnej zabawie na rowerach, bo już jutro w Barlinku odbędzie się niezwykłe wydarzenie na dwóch kółkach przez Pomorze Zachodnie. To wydarzenie organizowane przez Pomorze Zachodnie z myślą o rodzinach. Wszystko po to, żeby zachęcić do tego spędzania czasu na świeżym powietrzu i na dwóch kółkach. Ten najbliższy rajd tradycyjnie połączony oczywiście będzie już z Festynem. Już jutro będzie można naprawdę dobrze się bawić. Start i meta tego rajdu, ale też Festyn i lokalizacja Festynu to park imienia Laskera w Barlinku. Tutaj można wpaść. Trasa rodzinnego rajdu rowerowego to 22 km. No to półmaraton na rowerze, jak nic.

0: reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów w sąsiedztwie lasów z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po trzypokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
3: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze. Bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
8: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
7: No, ładne kwiatki.
8: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
9: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
2: Dzisiaj w regionie możemy liczyć na trochę słońca, ale z czasem nad Pomorzem Zachodnim chmur będzie coraz więcej. Ale opadów deszczu się nie spodziewamy. Przynajmniej takie są prognozy. A jak będzie? Zobaczymy. Cały czas delikatnie wieje, a warunki biometeo są sprzyjające, więc...

0: meteopaci nie powinni dziś marudzić. Słupki rtęci idą w górę. Teraz oscylują w okolicy 20 kreski, a w najcieplejszym momencie dnia spodziewamy się 21 stopni Celsjusza.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem. Hity na

No i w takich nastrojach jedziemy i zmierzamy w stronę godziny 12 w byle do obiadu w RMF Max Szczecin. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Już niedługo przed nami wielkie świętowanie z okazji 1 czerwca, czyli Dnia Dziecka. Brzdąc 2026 to będzie największe wydarzenie z okazji Dnia Dziecka w naszym regionie. Na jasnych błoniach 1 czerwca między 15 a 19 masa atrakcji. To słuchajcie... W tysiącach będą szły lody, w tysiącach będą szły lizaki, w grubych dziesiątkach kilogramów będą szły krówki i inne słodycze, także no myślę, że nie tylko dzieci takie prawdziwe będą tego dnia chciały być po prostu dziećmi.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: No i mamy ich na liście Hot Bands, możecie głosować także dzisiaj, także teraz. Martin Garrix i Ed Sheeran, jak wam się podoba numer Repeated? Myślę, że muszą być w zestawieniu.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, czekam na wasze głosy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Rubinowy Zakątek. Nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS. Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek. Tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
12: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
11: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
13: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.
1: Max.
17: Hity na maksa.
1: Szczecin 98,4 FM.
18: Na zegarach 12, czyli czas na flash w RMF Max Szczecin. Zapraszam, Anna Łopuszańska. Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, ogłosił w serwisie X wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wcześniej szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów takich dokumentów. Obowiązywać będą trzy formy aktu małżeństwa: kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety albo mężczyzny i mężczyzny. We fleszu w południe przypominamy uczniom, to już ostatnie chwile, by poprawić oceny końcowe na świadectwach. Do wakacji został miesiąc.
10: Tylko z matmą gorzej, ale jestem na profilu humanistycznym, więc jakoś się to wyklaruje.
16: To dla ciebie teraz ostatnia prosta, żeby coś poprawić, prawda?
19: Tak.
16: I jaki masz plan na to?
19: No, ładny uśmiech, szczera rozmowa, myślę, że pomoże.
18: Z uczniami liceum w mazurskim Węgorzewie rozmawiał Piotr Bułakowski.
20: To jest RMF Max Szczecin.
18: Umowa na budowę trzeciego kluczowego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina podpisana. Dzięki temu za 5 lat domknie się ring wokół miasta. W ramach tego etapu z Ośki powstanie między innymi najdłuższy w Polsce tunel pod Odrą, dzięki któremu możliwy będzie przejazd z Polic do Goleniowa bez konieczności nadrabiania kilometrów przez Szczecin.
21: Podpisaliśmy umowę na wybudowanie trzeciego, ostatniego odcinka popularnej Zośki, ale to jest najbardziej spektakularny odcinek. 5 300 000 000 zł. To jest rekord, jeżeli chodzi o budownictwo drogowe w Polsce. Droga ekspresowa, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia komunikacyjnego i gospodarczego, nie tylko dla Szczecina, dla Polic, dla wielu miejscowości w aglomeracji szczecińskiej, ale dla całego zachodniego Pomorza i dla tej części Polski.
18: Mówił dziś po podpisaniu umowy minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W RMF Max mamy dla Was wiele ważnych informacji. I to w Pigułce, w Szczecinie, na terenie parkingu przy szkole podstawowej numer 45 między ulicami Romera i Zawadzkiego powstanie nowy schron, który na co dzień będzie pełnił funkcję podziemnego parkingu. Planowana inwestycja pomieści blisko 2000 mieszkańców oraz około 100 aut. Na przygotowanie dokumentacji zabezpieczono 200 000 zł, a przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku. Gdzie pójść na studia? Takie pytanie zadaje sobie wielu tegorocznych maturzystów ze Szczecina i regionu. Opcji jest wiele, jedną z nich jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. W ofercie jest blisko 50 kierunków.
22: Odnawialne źródła energii, kynologia, dietetyka, automatyka i robotyka, budownictwo, na pewno ekonomia, zarządzanie, to są te kierunki, na których rzadko kiedy chętnych brakuje, żeby nie powiedzieć, jest ich więcej niż miejsc, które przygotowujemy. W tym roku przygotowaliśmy ponad 4,5 tysiąca miejsc na wszystkich wydziałach naszego uniwersytetu.
18: Mówiła Emilia Kujawa, rzecznik Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
18: Zdaniem speców od pogody przez kolejne godziny nad województwem zachodniopomorskim będą rządzić chmury, jednak parasole nie będą potrzebne. Słupki rtęci dobiły do 20 na plusie, mają pójść w górę jeszcze o jedną kreskę i do końca dnia będzie towarzyszył nam wiatr, który może się wzmagać. Na to będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w regionie. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to powinno być dobrze, bo ciśnienie jest wysokie, a biometr korzystny.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
24: Hity na maksa. Ale teraz to słuchajcie, tak zagramy, że będzie czuć, że to jest przedweekendowe popołudnie. Andy Dusty z Zuccaria, już teraz Kizo z Bledką i numer Taxi. Następnie, a potem zagra jeszcze Somber, więc naprawdę mocny skład na pierwsze minuty piątkowego popołudnia w RMF Max. A oprócz tego ogłaszamy też gwiazdę, która jeszcze tego lata odwiedzi Polskę. Bądźcie z nami, szczegóły już za moment.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie z cytryną woda. Bo wczoraj był leki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Uwielbiam tego chłopaka. Summer i Back to Friends w Byle do Obiadu w RMF Max. Tego chłopaka też bardzo lubię. Przemek Grabowski jest z nami w studiu. Cześć, witaj. Podobno coś dla nas masz. Ja już się nie mogę doczekać, co to będzie za nazwisko.
1: Hej, cześć, tu Graba. Jak się macie piątkowo-weekendowo? Wpadłem na chwilę, żeby ogłosić mega gwiazdę, mega wydarzenia, czyli festiwalu ING Silesia Beats 2026. Piękny muzyczny weekend w Chorzowie. Już coraz bliżej. Kto się szykuje na czerwiec? Ekipa RMF Max będzie na miejscu. Mamy już mega line-up, ale teraz ogłaszam kolejną gwiazdę. Jason Derulo. No on śpiewa, robi to lepiej niż ja. Znacie go chyba doskonale, świetnie tańczy, jeszcze lepiej śpiewa i z wielką przyjemnością wraca do Polski. Będzie na ING Silesia Beats. No i zagramy go teraz przy piątku w RMF Max. Jason Derulo wraca. Want to want me. Do zobaczenia, do usłyszenia. A kto będzie słuchać RMF Max, może jeszcze wygrać bilety.
0: Jason Derulo w Polsce już niedługo, a tymczasem Jason Derulo w RMF Max.

0: Wow, nowy Khalid, nowy Alok, Dive Into Me, w byle do obiadów, RMF Max. Ja tak tylko szybciutko, żeby mi nie umknęło, słuchajcie, odpalam rundę bonusową, w zabawie za dużo, za mało. Ty wysyłasz jeden SMS z hasłem Max na 7327 za 369, a my dodajemy aż 257 wiadomości, ale to tylko przez kilka minut. To oznacza, że po prostu mnożę twoje zgłoszenia. 7327, ponad 14 tysięcy złotych może trafić na twoje konto. 7327, tutaj ślesz hasło Max SMS-em za 369 albo zgłaszasz się przez rmfmax.pl. Runda bonusowa rusza. Ślimax na 7327 teraz. RMF Max.
1: Reklama.
2: No mówiłem ci, że za dużo.
1: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: No spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Świętuj z nami 26. urodziny Brico Marche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo e-obuwie, ETCC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.
17: To jest RMF Max.
18: Hity na maksa.
19: Szczecin 98,4 FM.

Alex Warren i jego Fever Dream fantastycznie brzmi w piątek w Byle do obiadów RMF Max Szczecin. To najlepszy program do słuchania w pracy i teraz uwaga, bo przed nami dwa dni nadal, czyli nadal nie jesteśmy jeszcze nawet w połowie tych koncertów. Przed nami kolejne dni szczecińskich juwenaliów na Łasztowni. Dzisiaj zagrają m.in. Miu, zagra Hubert, zagra Kasba Łagane, Kizo, Żabson oraz Białas. I myślę, że tutaj moglibyśmy skończyć ten line-up tegorocznych juwenaliów, ale nie, bo mamy jeszcze sobotę i w sobotę też się będzie działo. Jutro m.in. zagra Zuta, zagra Wiktor Dyduła, zagrają Kacperczyk, Myslowic oraz Problem, którzy zamkną tegoroczne juwenalia, a my, mam wrażenie, będziemy nasyceni dobrą muzą na kilka przynajmniej kolejnych miesięcy. Ale to nie jedyne wydarzenie, które w ten weekend czeka nas w okolicy. Co jeszcze dzieje się w okolicy? O tym do 13.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie dla miłośników biżuterii i minerałów. W Enea Arenie przy ulicy Władysława Szafera odbędzie się giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Przyjdź i spędź weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zobacz, dotknij i wybierz coś wyjątkowego dla siebie. Enea Arena Szczecin. Już w ten weekend. Nie przegap tego wydarzenia. Zapraszamy.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
4: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
3: No, ładne kwiatki.
4: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
5: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: I po reklamie.

0: 98 i 4 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Zdaniem speców od pogody przez kolejne godziny nad województwem zachodniopomorskim będą rządzić chmury, jednak parasole nie będą potrzebne. Słupki rtęci dobiły do 20 na plusie, mają pójść w górę jeszcze o jedną kreskę i do końca dnia będzie towarzyszył nam wiatr, który może się wzmagać. Na to będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w regionie. Jeżeli chodzi o nasze samopoczucie, to powinno być dobrze, bo ciśnienie jest wysokie, a biometr korzystny.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: RMF Max.
0: RMF Max Szczecin.

Hity na max, zagramy najlepiej o tej porze. Meduza i Bar Memories przed 13 w Byle do obiadu w RMF Max Szczecin. Nie samymi juweneliami człowiek żyje, są też tacy, którzy myślę, że skuszą się na burgera, to już dzisiaj oraz jutro. Burger Street Festival wjeżdża do Szczecina. No jeżeli macie ochotę spędzić weekend na mieście, jeżeli wiecie, że nie chcecie gotować, nie chce się wam robić zakupów, no to mamy rozwiązanie. Przy Centrum Handlowym przy Ku Słońcu już od dzisiaj. No creme de la creme, jeśli chodzi o burgery, z czym tylko zechcecie, z czym tylko dusza zapragnie. Kuchnia z całego świata podczas Burger Festival to już od dzisiaj jest w zasięgu ręki i naszych brzuszków. No to z tym zapachem i smakiem na burgera zostawiam was dzisiaj i słyszymy się w poniedziałek. Karola Kowalska, dobrego popołudnia. Pa!

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

0: 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 złotych już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665 031 665. Pożyczka realizowana jest ze środków funduszy europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.

0: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 koncert radiowy hit roku. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
1: I po reklamie.
5: Najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
5: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
6: Minęła 13, słuchacie RMF Max Szczecin. Anna Łopuszańska, zapraszam na flash. Do bazy lotniczej w Łasku przylecą dziś 3 pierwsze samoloty F-35. Przekazał szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: To są pierwsze F-35 na wschodniej flance NATO. To pokazuje, jak ważne są relacje polsko-amerykańskie, jak ważne są relacje transatlantyckie, jak ważne są inwestycje.
6: W sumie polska armia kupi od Amerykanów 32 samoloty F-35, które będą znane pod nazwą Husarz. Oficjalne powitanie pierwszej trójki F-ów zaplanowano na 12 czerwca.
5: To jest RMF Max Szczecin.
6: Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A6 niedaleko Szczecina błędnie mierzył prędkość samochodów. O tym mówiliśmy już wcześniej w RMF Max. A co decyzja Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego oznacza dla kierowców, którzy dostali informację o zbyt szybkiej jeździe? To sprawdził nasz reporter.
8: Jak wynika z komunikatów GITD, powodem błędnych pomiarów prędkości na autostradzie A6 był błąd systemu. Dla jednego z kierunków jazdy wprowadzono złą długość trasy, przez co średnia prędkość aut była zawyżana. Błąd został wykryty po 4 dniach i natychmiast skorygowany. Urządzenie pomiarowe przejdzie też dodatkową legalizację. Mimo wielu prób nie udało mi się porozmawiać z żadnym pracownikiem Inspektoratu Transportu Drogowego. Nie wiemy więc, ilu kierowców otrzymało zawiadomienia o fałszywym przekroczeniu prędkości. To, co jest pewne, to że żaden z nich nie będzie ukarany.
6: To był Dawid Siwek. W Szczecinie 27 maja rusza przebudowa ulicy Emilii Plater. Ruch na odcinku od ulicy Miedzianej do ulicy Firlika będzie jednokierunkowy w stronę Firlika, a przejazd w przeciwnym kierunku poprowadzony zostanie objazdem przez Miedzianą. Inwestycja kosztuje prawie 20 milionów złotych i obejmuje modernizację jezdni, chodników, kanalizacji oraz budowę parkingu. 300 tysięcy złotych to sporo, a właśnie tyle pieniędzy trafiło jakiś czas temu do szpitala wojewódzkiego przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie od fundacji DKMS. Dzięki zastrzykowi gotówki kupiono potrzebny sprzęt, ale uruchomiono też programy wspierające pacjentów.
9: Wprowadziliśmy dwa nowe projekty dla pacjentów tutejszego szpitala. Pierwszy to jest projekt wsparcia psychologicznego pacjentów i ich bliskich. To znaczy, że każdy pacjent i jego rodzina najbliższa mogą starać się o wsparcie finansowe na spotkanie z psychoterapeutą. A dla tych, którzy opuszczają mury szpitalne, to zaproponowaliśmy bezpłatną poradnię żywieniową. Każdy pacjent online'owo bądź też telefonicznie może się spotkać z dietetykiem, który będzie dalej prowadził takiego pacjenta po chemioterapii.
6: Mówił Leszek Lewandowski z fundacji DKMS. Wszystkie potrzebne informacje dla mieszkańców gminy Kołbaskowo w jednym miejscu. Aplikacja Mieszkaniec Info jest jednocześnie kalendarzem, tablicą informacyjną, a nawet punktem przyjmowania zgłoszeń o usterkach w okolicy. Apka jest darmowa i dostępna na smartfony z systemem iOS i Android.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: Dziś w województwie zachodniopomorskim, gdzieniegdzie na niebie rządzą chmury, a gdzieniegdzie jeszcze cieszymy się słońcem. Słupki rtęci dobiły do 21 kreski i zdaniem meteorologów cieplej już dziś nie będzie. Warunki biometeo są sprzyjające, więc nie powinniśmy się zmagać ani z sennością, ani z problemami z koncentracją. Cały czas towarzyszy nam wiatr, który będzie się wzmagał, ale jeżeli to wam nie przeszkadza, to warto spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu i to najlepiej aktywnie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
11: Minęła 13. Mamy piąteczek. To właśnie wtedy dochodzi do rozszczepienia ciała i duszy. Ciało jest w pracy, a dusza przy grillu.
12: Anka i Piołas, my sercem przy was w każdym razie. Anima i Joy zaraz, a na start Tame Impala.
11: Do 17:00 będzie do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych, dlatego warto być blisko. Róbcie głośniej, to jest RMF Max. Mamy prawie weekend.

0: Jakby polecieć tak stereotypowo, to Metzner i Gotham to jest taki typowy polski vibe. Nostalgicznie i raczej powiedziałabym z niedowierzaniem.
1: Podejrzliwie.
0: Mhm.
1: No bo jakby wam ktoś powiedział, że dzisiaj po południu możecie być bogatsi o ponad 14 tysięcy złotych, też pewnie byście mieli wątpliwości.
0: A już na pewno powiedzielibyście, a gdzie tam ja?
1: Nigdy nic nie wygrałem.
0: A grałeś? Byłeś? Widziałeś?
1: To zagraj teraz, bo teraz każde zgłoszenie będziemy mnożyć, a zgarnąć można ponad 14 tysięcy.
0: 263 razy. Od teraz mnożymy każde zgłoszenie w naszej zabawie za dużo, za mało. Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em i już jesteście w grze.
1: Nie bądź niedowiarkiem, zgarnij dużą kasę. 7327, SMS o treści MAX. Każdy teraz razy 263.
2: Reklama. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: A, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze wpada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: A co tam w Carrefourze?
13: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
19: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
3: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
19: Sprawdź to sam, check it out.
3: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.
17: Hity pod same drzwi.
8: For free.
17: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Aleksandra Stan i taki klasyczek letni, Saxo Beat w RMF Max. No i ciekawe, czy to będzie klasyk tego lata. Lody od Wojtka Strzęsnego, nawet chciałam powiedzieć, Strzał się nazywają.
1: Wojtek wypuszcza lody.
0: No i powiem szczerze, zaskakujące jest to, że przede wszystkim bronią się smakiem, a nie są o smaku nikotyny, no. Jak?
1: Ja uważam, że Wojtek Szczęsny powinien zrobić biznes z innym polskim bramkarzem reprezentacji, który już co prawda parę lat temu grał, Przemysław Tytoń. Panowie oboje powoli kończą piłkarską karierę, jeżeli oni nie będą razem, ja nie wierzę w miłość.

0: tym numerem w głośnikach. Jeśli siedzicie za kółkiem, to lepiej wieść się pomału. Gips i win za nami w RMF Max. Jednak nie wszystko można pomału, bo patrzę na zegar. No i powoli zbliża się koniec rundy bonusowej, a warto byście o niej pamiętali, bo po 14 można zgarnąć ponad 14 tysięcy.
1: Po 14, tak, czyli już za chwilę. 263 razy jeszcze teraz do 13.50 mnożymy każde wasze zgłoszenie, więc pospieszcie się. Wyślijcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Ta kasa już prawie siedzi w waszym portfelu.
0: Wy wiecie, że my nigdy was w pracy nie poganiamy. Ale tutaj dbamy o to, byście nie przegapili wielkiej szansy na duże pieniądze. 7327, SMS o treści MAX. Jeszcze chwilę, każdy, razy 263.
2: MAX. Reklama.
3: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile?
1: Wiadomo, że 14 419 zł to za mało.
0: A 14 490 zł to za dużo.
3: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych.
4: Spółka TUIN.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki.

0: wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
2: A nie mówiłam?
1: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
3: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
4: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Lato w Half Price.

0: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike, wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.
3: Wpadaj, zostań.
4: Elo!
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
6: Dziś w województwie zachodniopomorskim gdzieniegdzie na niebie rządzą chmury, a gdzieniegdzie jeszcze cieszymy się słońcem. Słupki rtęci dobiły do 21 kreski i zdaniem meteorologów cieplej już dziś nie będzie. Warunki biometeo są sprzyjające, więc nie powinniśmy się zmagać ani z sennością, ani z problemami z koncentracją. Cały czas towarzyszy nam wiatr, który będzie się wzmagał, ale jeżeli to Wam nie przeszkadza, to warto spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu i to najlepiej aktywnie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: RMF Max.
3: RMF Max Szczecin.

0: Nakręcają niezmiernie dobrze ten piątek Bruno Mars i Rose w RMF Max. Do Berlina Bruno Mars przyjeżdża w czerwcu tego roku na Stadion Olimpijski. Można sobie sprawdzić, może można się wybrać.
1: W Korei się zakochał.
0: No
1: w Berlinie będzie ciężej.
0: To tam nic nie insynuuje, jeśli chodzi o urodę.
1: Ale
0: nie
1: jeśli
0: zawsze
1: chodzi,
0: to jest najważniejsze.
1: Jeśli chodzi o miłość i związki, to na części pierwsze rozkładają ją Agata i Ada w programie Bratnie Dusze. I jutro po 10:00 warto być przy głośniku słuchając RMF Max, bo ich gościem będzie Dziarma.
2: RMF Max, hity na maksa.
0: Na YouTubie RMF Max możecie sprawdzić każdy odcinek. W poprzednim pojawiła się Ula Kowalska z modelek, a one teraz w RMF.

0: zaproszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Właściwe miejsce dobrze wpływa na życie. Znajdziesz je na osiedlu Nowa Przystań od dewelopera Siemaszko. Poznaj apartamentowce wprost wynurzające się z Odry niczym luksusowe wycieczkowce. Zachwycające architekturą, rozpieszczające aranżacją przestrzeni i infrastrukturą. Zabierające dech widokami z okien. Trzy kaskadowe budynki, luksus, komfort i marina. To najatrakcyjniejsza lokalizacja w Szczecinie. Znajdź swoją nową przystań z deweloperem Siemaszko. www.siemaszko.pl.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
8: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
10: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Comarche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Comarche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
13: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
15: Play. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
17: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
16: No, ładne kwiatki.
17: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
18: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
19: I po reklamie.
1: Tu jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
1: Szczecin 98,4 FM.
21: Przy mikrofonie Anna Łopuszańska, to jest RMF Max Szczecin. Minęła 14, czas na flash. 3 czerwca wchodzi w życie nowy przepis. Osoby do 16 roku życia jadące rowerami i hulajnogami muszą mieć założony kask. Za jego brak grozi mandat w wysokości 100 zł. Jak na razie w sklepach rowerowych nie widać zwiększonego zainteresowania kaskami.
22: Po kaski przychodzą?
23: Nie.
24: Po malutku, ale nie ma tak, że są tłumy.
22: Dużo trzeba wydać?
25: To zależy jaki kask. Może kosztować tam 100-150 zł, może kosztować i kilkaset złotych. Jak ktoś gdzieś spada z roweru czy z hulajnogi, to ta głowa pierwsza leci.
21: Usłyszał w sklepach rowerowych w Lublinie Dominik Smaga.
1: To jest RMF Max Szczecin.
21: Kolejny sukces szczecińskich policjantów. W ich ręce wpadł mężczyzna zajmujący się sprzedażą środków odurzających. Szczegóły tej sprawy poznał nasz reporter.
0: Policjanci wpadli na trop mężczyzny, który mógł posiadać narkotyki i handlować nimi. Te podejrzenia potwierdziły się w trakcie przeszukania jego mieszkania. Mundurowi znaleźli tam ponad 2,5 kg różnych narkotyków, kokainy, amfetaminy i marihuany. Były tam też waga elektroniczna i opakowania do porcjowania zakazanych środków. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania oraz przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Został objęty policyjnym dozorem i zakazem wyjazdu z kraju, musiał też wpłacić poręczenie majątkowe.
21: O czym informował Dawid Siwek. Szczeciński ratusz zaplanował termomodernizację szkoły podstawowej nr 28 oraz 4 liceum ogólnokształcącego. Tym razem jednak ich finansowanie będzie inne. Budynki muszą spełnić założone wyniki oszczędności energii. Wtedy miasto w ratach będzie spłacało koszty pracy, ale jeżeli remont nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, to wykonawca będzie musiał głębiej sięgnąć do kieszeni.
2: Tutaj mówimy o takich standardowych działaniach na początek, jak na przykład wymiana okien, docieplenie ścian, wymiana instalacji, czy montaż paneli fotowoltaicznych, ale także systemy powiązane ze sztuczną inteligencją, które będą zarządzały tym całym systemem, czujnikami i dostosowywały jego działanie do warunków pogodowych.
21: Powiedziała RMF Max Paulina Łądka z Urzędu Miasta. Wydarzenie, o którym od rana mówimy na naszej antenie, to nie lada gratka dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda sąd od kuchni. W związku z nocą otwartych sądów, dziś między 16.30 a 21.30 będziecie mogli zwiedzić gmach przy Placu Żołnierza Polskiego, a między 17 a 22 swoje podwoje otworzy placówka przy Kaszubskiej. W planach są spotkania z ekspertami czy symulacje procesów, ale nie tylko. A co konkretnie? O to dopytywał nasz reporter Dawid Siwek.
4: Będą też pokazy na zewnątrz, poza sądem.
5: Tak, tam zaprezentują się nasi koledzy z policji. Potwierdzoną mamy możliwość oglądania samochodu do przewozu więźniów, czyli tak zwaną więźniarkę, motocykl również policyjny.
21: A z naszym reporterem rozmawiała prezes Sądu Rejonowego Szczecin Centrum, Grażyna Sienicka.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
21: 21 stopni Celsjusza to wartość, jaką pokazują teraz szczecińskie termometry i zdaniem tych, co się na pogodzie znają, to dzisiejszy maks. W większości regionu rządzą chmury, ale parasole nie będą dziś potrzebne, bo nie spodziewamy się opadów. Ciśnienie jest wysokie, biometr korzystny, więc popołudniowa lata jest zbędna, a humory powinny dopisywać. Później podmuchy z zachodu mogą być silniejsze, co będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w Szczecinie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
23: Ostatnie godziny walki o przetrwanie w pracy przed nami. Ale spokojnie, będziemy wam towarzyszyć. Anka i Fioła z Siema po 14.
26: Damiano Dawid zaraz będzie ładować wasze baterie, ale na start jeszcze odpłyniemy sobie. To Iben i Halo w RMF Max.

0: słyszysz tę nowość,
1: to będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: słońce z głośnika, czyli Ed Sheeran w RMF Max. A teraz błyśnie oko tym, którzy uwielbiają zbierać monety. Wyszła kolejna nowa 5-złotówka, tym razem z perłą Lubelszczyzny. Seria Odkryj Polskę, tylko 1 000 000 sztuk.
1: To dlatego od rana pod bankami były te kolejki. U nas w kolejce Back to Friends i Sombr, a zaraz po nim finał zabawy Za dużo, za mało. I tutaj też będzie kasa. Ponad 14 tysięcy do wzięcia. Czy komuś się uda ją zgarnąć? Zostańcie.
2: Max. Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: 30 maja w Operze na Zamku z jajka wykluje się Toto. Ni to ptak, ni to nie ptak, szalony, zabawny i wzruszający. Zapraszamy na niezwykłą historię o przyjaźni, akceptacji i odwadze, pełną pięknej muzyki w wykonaniu chóru i orkiestry Opery na Zamku. Bilety na opera.szczecin.pl. Premiera dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wielosztuki w RTV Euro.

0: 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg Higiena Plus za 2439 zł. W programie wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Szczecin 98,4 FM.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Ostatnia w tym tygodniu szansa na dużą kasę, pora na finał zabawy Za dużo, za mało.
3: Wybraliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty. Teraz niech tylko odbierze.
2: No zobaczymy, 6 sygnałów tak według... Halo, cześć, tu radio RMF Max się kłania. Ania i Fiołas.
4: Witam.
2: Dzwonimy w zabawie Za dużo, za mało. Jak masz na imię?
4: Andrzej.
3: No z taką przyjemnością odebrałeś ten telefon, że mam wrażenie, że ty już chyba weekend rozpoczynasz, co?
4: O, już dawno rozpoczynam.
2: Jaki plan?
4: Czekam na żonę, jak przyjdzie, i na działkę.
3: Jak masz chwilę, może się okazać, że na czekaniu można wygrać ponad 14 tysięcy złotych.
2: Jak żona by przyjechała do domu, to byś też pewnie miał dla niej działkę z tej kupki pieniędzy.
4: Tak, byłaby,
2: dla żony też byłaby, by działka była. Andrzej,
4: tak
2: wystarczy, że odgadniesz, jaką kwotę mamy na naszym koncie.
3: Mamy więcej niż 14 tysięcy 419 złotych, ale mniej niż 14 tysięcy 490. Co do złotówki, trzeba wytypować, ile jest na naszym koncie. Jesteś gotów na oddanie tego strzału?
4: No, spróbuję.
3: Okej.
4: 14,470.
3: 14,470.
2: 14,470. Andrzej, to...
3: Za mało!
2: Aj!
3: Ale jest blisko, Andrzejku! To jest niesamowite, co się teraz dzieje.
2: Te widełki dzięki twojemu typowi są już bardzo wąskie, ale to niestety nie ta dokładna kwota, choć 500 na pocieszkę leci do ciebie od RMF Max.
4: Dziękuję bardzo, cieszę się.
3: Ja tak dopytam tylko, co z tą działką dla żony?
4: No, jakoś tam sobie podzielimy.
2: 400 Andrzej, 100 żona.
3: To się nazywa wspólnota małżeńska.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Ty poznałeś tego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Hi Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie dla miłośników biżuterii i minerałów. W Enea Arenie przy ulicy Władysława Szafera odbędzie się giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Przyjdź i spędź weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zobacz, dotknij i wybierz coś wyjątkowego dla siebie. Enea Arena Szczecin. Już w ten weekend. Nie przegap tego wydarzenia. Zapraszamy.
5: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heiki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
10: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
11: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
14: I po reklamie.

0: 21 stopni Celsjusza to wartość, jaką pokazują teraz szczecińskie termometry i zdaniem tych, co się na pogodzie znają, to dzisiejszy maks. W większości regionu rządzą chmury, ale parasole nie będą dziś potrzebne, bo nie spodziewamy się opadów. Ciśnienie jest wysokie, biometr korzystny, więc popołudniowa lata jest zbędna, a humory powinny dopisywać. Później podmuchy z zachodu mogą być silniejsze, co będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w Szczecinie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Hity na maksa. RMF Max Szczecin.

0: do tre, quatro.
1: Do czterech odliczał Pitbull, a do tysiąca odlicza Cristiano Ronaldo. Tego jeszcze nie osiągnął, tysiąca bramek, ale ma w końcu upragniony pierwszy triumf w lidze Arabii Saudyjskiej.
2: Jest mistrzostwo z Al Nasr i proszę Państwa, wzruszenie totalne, jeśli chodzi o Ronaldo. Łzy, które oczywiście pojawiły się na boisku. Można by powiedzieć, że gdyby Ronaldo miał 20 lat i patrzy na tę sytuację, to darby z niej łacha, prawda? A teraz jak ma 41, to zobacz, od razu zaczyna płakać. No,
1: to
2: tak się
1: akurat
2: wzrusza.
1: W przypadku Cristiano Ronaldo nie kwestia wieku. O, w wieku 20 lat on też pewnie by płakał na tę myśl.
2: Ja bym na miejscu producentów papieru toaletowego już się szykowała na tę tysięczną bramkę Cristiano Ronaldo, bo jak strzeli, to będzie zgrywać się z wizerunkiem idealnie.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
10: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
14: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75. Geely.polmotor.pl.
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
16: Szczecin 98 i 4 FM.
18: Słuchacie RMF Max Szczecin. Anna Łopuszańska, zapraszam na flash. Za kilka dni Dzień Matki, ale teraz o akcji, w której mogą wziąć udział wszystkie kobiety. 26 maja Amazonki zapraszają kobiety w całej Polsce do udziału w wyjątkowej ogólnopolskiej kampanii profilaktyki raka piersi pod hasłem Badamy nie tylko mamy. Jej celem jest zwiększenie świadomości, że wcześnie wykryty rak jest wyleczalny. Amazonki będą zachęcać kobiety do regularnych badań. Od godziny 13 będą obecne w gminach, miasteczkach oraz centralnych punktach dużych miast. W programie kampanii m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, nauka samobadania piersi, spotkania, rozmowy i kobiece wsparcie.
16: To jest RMF Max Szczecin.
18: Ruch na zachodniopomorskich drogach krajowych rośnie szybciej niż w innych częściach Polski. Tak wynika z danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Najbardziej zatłoczonym miejscem w regionie jest autostrada A6 na wysokości Szczecina. Za to nowe obwodnice skutecznie odciążają takie miejscowości jak na przykład Przecław i Warzymice.
19: Ten ruch na odcinku tym nowym obwodnicy Przecławia i Warzymic jest bardzo duży, około 14 tysięcy pojazdów i w zasadzie jest to analogiczny ruch, jaki był obserwowany wcześniej na tym dawnym przebiegu DK13 przez Przesław i Warzymice, także można powiedzieć, że praktycznie ten cały ruch tranzytowy przeszedł na tą obwodnicę. Widać bardzo duże efekty oddawania do ruchu nowych tras, obwodnic, na odciążenie tych miejscowości z ruchu tranzytowego.
18: Mówił Mateusz Grzeszczuk ze Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zmieniamy temat. Na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym wystartowała rekrutacja. Tegoroczni maturzyści mają do wyboru kilkadziesiąt ścieżek kształcenia.
15: Na zut.edu.pl znajdziemy wszystkie informacje, a strona dedykowana kandydatowi, naszemu maturzyście w tym roku, to jest www.irk.zut.edu.pl. Tam system naprawdę w taki sposób najprostszy możliwy przeprowadza naszego maturzystę przez wszystkie te etapy rejestracji.
18: Mówiła Emilia Kujawa, rzecznik Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. A teraz szybko zaglądamy do Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, gdzie pojawi się nowa wystawa Stała Tajemnica Gryfitów. A więcej na ten temat powiedziała nam Wioleta Słoka, dyrektor tej placówki.
20: Będzie poświęcona historii gryfitów, dynastii, która w zamku rządziła przez ponad 5 wieków oraz historii samego zamku.
18: Nowa ekspozycja ma być gotowa do końca 2028 roku. W ramach akcji Funduszowy Maj w kolejnych dniach w regionie sporo będzie się działo. Jedną z opcji jest event skierowany do przedsiębiorców. 28 maja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego będziecie mogli dowiedzieć się, jak zdobyć środki unijne na rozwój firmy. A więcej informacji na temat tego i innych wydarzeń w regionie znajdziecie na portalu Funduszy Europejskich.
21: Najpierw siatkówka. Sezon reprezentacyjny ruszył już na dobre. Dzisiaj grają obie polskie kadry. Siatkarki o godzinie 17 w Genui zmierzą się w towarzyskim spotkaniu z Turczynkami. O 20 w ramach Silesia Cup w Katowicach męska polska kadra podejmie Ukrainę. Trener piłkarskiego Lecha Poznań, Duńczyk Nils Frederiksen, przedłużył trenerski kontrakt z Kolejorzem.
22: To świetna wiadomość dla fanów Lecha. W końcu pracując od niemal 2 lat w Poznaniu, Nils Frederiksen po raz drugi wywalczył w tym sezonie Mistrzostwo Polski. Dotarł też do 1/8 finału Ligi Konferencji. W tym roku ma dużą szansę wprowadzić Lecha nawet do Ligi Mistrzów.
21: Zauważa Cezar Dziwiszek. Jutro Lech w ramach ostatniej kolejki Ekstraklasy zagrał siebie z Wisłą Płock, a później w Poznaniu rozpocznie się świętowanie zdobycia tytułu. Miko Marczyk i Daniel Dymurski rozpoczynają drugą rundę rajdowych Mistrzostw Europy Rajd Skandynawii. Wieczorem w Szwecji pierwszy odcinek specjalny.
18: Nasze samopoczucie w piątkowe popołudnie powinno być dobre, nie tylko dlatego, że przed nami weekend, ale też dlatego, że warunki biometeo są sprzyjające. Nad regionem krąży coraz więcej chmur, ale padać nie będzie i wciąż wieje z zachodu, a z czasem podmuchy mają być silniejsze. Jeżeli to Wam jednak nie przeszkadza, to warto spędzić trochę czasu na świeżym powietrzu. Dobrą opcją będzie popołudniowy spacer albo rowerowa przejażdżka, bo jest ciepło. Słupki rtęci oscylują w okolicy 21 kreski.
23: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
24: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
25: Spójrzcie na to wszystko, co jeszcze Wam zostało do zrobienia. I pomyślcie, że to mogą być ważne tematy przyszłego tygodnia. Mamy po 15 w piątek.
26: I łapiemy weekendowy vibe, między innymi z Jazzy and Spritz, którzy pojawią się już zaraz. Tuanka i Fiołas.
25: I pozdrawiamy tych, którzy dziś treningu nie odpuścili. Dzisiaj dzień Pacmana.
26: New Religion, Bibi Rexa na start.

0: idealny kawałek, by wskoczyć na rower i poczuć wiatr we włosach. 54 Ultra i Anotr. Talk to you w RMF Max.
1: I o tym się też mówi, proszę Państwa. Świecka komunia nowym trendem w Polsce. Może wybieracie się na tę klasyczną już w ten weekend? No to zaraz szczegóły o tym, jak to się robi bez księdza.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Reklama.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
3: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
6: Rossmann.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa Bemo, ustawa 56 Szczecin, www.cherry.grupabemo.pl.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta, a w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik, a w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
15: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75, geely.polmotor.pl.
16: I po reklamie.
17: Tu się łapie flow.
18: Made my day.
17: RMF Max.
19: Szczecin 98,4 FM.

0: Swedish House Mafia. Wait so long. No ja już nie mogę się doczekać. Myślę, że nie tylko ja. Jak to się robi bez księdza? No zdradź nam to, Ania, w końcu.
1: Pierwsza komunia bez księdza, słuchajcie. No to jest właśnie to, jak rodzice chcieliby bez księdza, ale dzieci przychodzą do domu i mówią: mamo, ja chcę do komunii, no.
0: Bo inni chodzą.
1: No inni chodzą, ale przede wszystkim, bo inni potem się lansują prezentami.
0: Ale to przecież nie dla prezentów.
1: No oczywiście, że nie. Natomiast restauracje przyjmują chętnie. No bo dlaczego by nie zorganizować takiego rodzinnego spotkania w białym wymiarze, prawda?
0: Świecka komunia, piękne.
1: No, no to jak trochę sojowa jak... kiełbaska, co? No.
0: To prędzej pierwsza koperta, a nie pierwsza komunia powinno się nazywać.
1: Przyjęcie.
0: A to świecka pieśń na świecką komunię.

0: kojarzy mi się z taką jakąś letnią bryzą ta piosenka. Bledka i jej dwa dni. No i właśnie nadchodzą te dni, w których możliwe, że słupki termometrów przekroczą próg nawet 30 stopni. Tak zapowiadają synoptycy, chociaż zawsze podoba mi się to uprawdopodobnienie. Możliwe. Ale nie jest powiedziane, że na pewno. Zawsze dlatego, sobie zostawić trzeba granicę błędu.
1: Dlatego krem z filtrem zawsze piszą, że jest wodoodporny, gdyby padało. No zaraz sprawdzamy szczegóły w prognozie, jak będzie w okolicy.
2: Max. Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie dla miłośników biżuterii i minerałów. W Enea Arenie przy ulicy Władysława Szafera odbędzie się giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Przyjdź i spędź weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zobacz, dotknij i wybierz coś wyjątkowego dla siebie. Enea Arena Szczecin. Już w ten weekend. Nie przegap tego wydarzenia. Zapraszamy.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Stresujesz się decyzją o studiach?
14: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
13: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
14: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
15: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa BEMO. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: przy tym numerze, ale się jedzie. Yearbooks za nami w RMF Max. Nawet się nie chcę spieszyć, ale jeżeli ostatnio złapał was odcinkowy pomiar prędkości na A6 koło Szczecina, być może nie trzeba tego mandatu płacić, bo wyszło, że sprzęt zawyżał pomiary.
1: Ale to jest wspaniała informacja, chociaż wychodzi na to, że liczy się, kto urządzenie programuje, prawda? To jest pierwsze założenie człowieka. Kto z nas sobie kiedyś czegoś nie zawyżył, nie powiększył, no.
0: No ale ile takich jeszcze błędnie działających urządzeń w Polsce aktualnie mierzy i wlepia mandaty? To jest moje pytanie.
1: Masz rację, to trzeba sprawdzić wszystkie. Nie wiadomo, co jeszcze można podważyć.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Jedno jest niepodważalne. Nowości mamy najwięcej w RMF Max. Milky, jego Just the Way You Are.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
11: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
12: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
13: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
14: Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
15: Zaprasza Renault Pol Motor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
16: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: I po reklamie.
18: Wiesz co dobre?
19: Tak się gra!
18: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.
5: Minęła 16, słuchacie RMF Max Szczecin. Anna Łopuszańska, zapraszam na Flash. U nas wiosna dopiero się rozkręca, we Francji prognozowana jest fala upałów. Wyjątkowo gorący ma być najbliższy weekend i przyszły tydzień.
3: Temperatura w Paryżu sięgnąć ma 30 stopni Celsjusza w cieniu. Jeszcze bardziej upalnie będzie na przykład w sławnych nadatlantyckich kurortach, takich jak Biarritz, gdzie temperatura przekroczy 35 stopni. Generalnie opalać się będzie można bez problemu na wszystkich francuskich plażach. Jest to więc dobry okres na ewentualny wypad do Francji, bo ceny są niższe niż na przykład w lipcu i sierpniu. To prawdziwa przyjemność. Po tygodniach deszczowej pogody jest w końcu znowu słońce i można usiąść w kawiarnianym ogródku, tłumaczy mi młody paryżanin.
5: informował Marek Gładysz.
18: To jest RMF Max Szczecin.
5: W RMF Max na bieżąco sprawdzamy dla Was, co dzieje się w mieście, w tym także na drogach. Wolniej jedziecie trasą zamkową, Energetyków oraz Gdańską. Ciasno też w okolicach Placu Rodła i Bramy Portowej. Nogę z gazu warto też zdjąć na Wyszyńskiego. W tym fleszu mamy kolejne ważne informacje dla zmotoryzowanych szczecinian. Od niedzieli mieszkańcy Pomorzan znów będą mogli pojechać do centrum przez Aleję Powstańców Wielkopolskich. Posłuchajcie o szczegółach.
19: Zapadła decyzja, aby ten odcinek jezdni zachodni między Biaduktem a Placem Przyrodzkiego uczynić dwukierunkowym. Ta zmiana ma zostać prowadzona w nocy z soboty na niedzielę. Jadący od strony Pomorzan w stronę centrum będą mieli wyłącznie możliwość skrętu w prawo.
5: Mówił Wojciech Jachim, rzecznik tramwajów szczecińskich. W Szczecinie realizowanych i zaplanowanych jest sporo inwestycji. Jedną z nich jest termomodernizacja dwóch placówek edukacyjnych, a konkretnie czwartego liceum ogólnokształcącego oraz szkoły podstawowej numer 28. Finansowanie tego przedsięwzięcia będzie zależało od tego, czy budynki po remoncie spełnią założone wyniki oszczędności energii. Jeżeli tak, koszty prac poniesie miasto, a jeżeli nie, wykonawca.
20: Finansowo jest to korzystne dla miasta?
21: Tak, jak najbardziej, ponieważ po pierwsze nie obciąża to bezpośrednio budżetu miasta. Po drugie, w przypadku tego typu przedsięwzięć jest również możliwe pozyskanie dofinansowania.
5: A z naszym reporterem Dawidem Siwkiem rozmawiała Paulina Łądka z Urzędu Miasta. W Szczecinie przy ulicy Rugiańskiej i Twardowskiego powstały nowe hotele dla owadów. Zastąpiły one beton, asfalt i żużel kwietnymi łąkami z rodzimymi roślinami przyjaznymi zapylaczom. Łąki zajmują powierzchnię 4800 metrów kwadratowych. Przed nami noc otwartych sądów. Ten temat śledzimy dla Was od rana w RMF Max. Dziś mieszkańcy miasta mogą zajrzeć do dwóch sądów rejonowych: Szczecin Centrum przy Kaszubskiej oraz Szczecin Prawobrzeże i Zachód przy Placu Żołnierza Polskiego. Co w programie?
22: Przygotowaliśmy symulację rozpraw, żeby zobaczyć, jak wygląda to od podszewki, ale również mnóstwo atrakcji dla dzieci.
5: Powiedziała RMF Max prezes Sądu Rejonowego Szczecin Centrum Grażyna Sienicka.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Przez ostatnie godziny nad Szczecinem rządzą szare obłoki i tak będzie do końca dnia, ale wieczorową porą chmury zaczną opuszczać niebo. A to dobra informacja dla miłośników obserwacji gwiazd. Słupki rtęci niedługo polecą w dół. Za kilka godzin zjadą do 18 kreski, a w nocy dziesiątki na plusie. Cały czas towarzyszą nam podmuchy wiatru, który ma się wzmagać i dziś nie powinniśmy narzekać na senność, brak energii czy problemy z koncentracją, bo warunki biometeo są sprzyjające.
23: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
24: I ruszyli!
18: Hity na maksa!
24: Kroić cebulkę, nacinać kiełbaski. W końcu minęła czwarta w piątek. Siema!
25: Z dziką przyjemnością zapowiadamy to, co choćby wydarzy się w pierwszym kwadransie u nas. Zokaria, Andy Dust, a za chwilkę Loco Loco i Gordo.
24: Anka i Fioła cały czas z wami.

0: Kręcony porządnie Gordo i Rainer Zonneveld. Loco Loco w RMF Max. No to niestety, ale kręcić nie będzie się dobrze chyba u wulkanizatorów, bowiem idą po nich roboty AI i będą wymieniać opony szybciej. Jest pierwszy startup i już wiadomo, że w ciągu godziny można zmienić koła aż 6 samochodom.
1: Normalnie to tak z pół godzinki w jednym aucie, jak wulkanizator jest sprawny, ale już to widzę, wiesz, podjeżdżasz jak w pitstopie Formuła 1.
0: Ale jeżeli roboty mają być, słuchajcie, naprawdę idealną kopią człowieka, to czekam na tego, który wreszcie usiądzie i powie: jestem zmęczony. RMF Max.
1: RMF Max. Żeby było wiarygodnie, to powinien mówić: kto to panu tak? Sam Feld w RMF.

0: White 2115, Vivi Simon i Palar, California Love, tymczasem California Love Polskę, New York Love Polskę, LA Love Polskę, a dokładnie polski kompot.
1: Kto by pomyślał, szał na punkcie polskiego kompotu.
0: Za chwileczkę szczegóły, zostańcie, jak to możliwe, że influencerzy pokochali ten nasz wywar od lat znany. Damiano Dawid będzie wcześniej jeszcze.
2: Max. Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo. Ustawa 56 Szczecin. www.chery.grupabemo.pl.
3: Leroy, akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: 30 maja w Operze na Zamku z jajka wykluje się Toto. Ni to ptak, ni to nie ptak, szalony, zabawny i wzruszający. Zapraszamy na niezwykłą historię o przyjaźni, akceptacji i odwadze, pełną pięknej muzyki w wykonaniu chóru i orkiestry Opery na Zamku. Bilety na opera.szczecin.pl. Premiera dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Państwowego Funduszu Celowego.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
7: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
8: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: O, krążę już 20 minut. Chyba nigdy nie znajdę tu miejsca.
13: Serio? Daj spokój. W centrum miasta to strata czasu.
12: No właśnie, widzę.
13: Zaparkuj w Galaksy. To najtańszy parking w centrum Szczecina. I wszędzie masz stamtąd blisko.
12: Serio? To czemu ja się tu męczę?
13: No właśnie, parkuj w Galaksy i masz problem z głowy. Nie marnuj czasu na szukanie parkingu w centrum Szczecina. W Galaksy parkowanie wychodzi najtaniej. Zapraszamy.
14: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pikok 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Mocno, świeżo.
3: Leć na maksa razem z tym.
2: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

0: Metzner i Gotham. My tu nie spadamy, tylko rośniemy w oczach Amerykanów. Polski kompot stał się hitem TikToka u amerykańskich influencerów. Mówią o tym, że jest bardzo zdrowy na cerę.
1: Wszystko wiemy.
0: Na jelita.
1: Też wiemy.
0: No i co najlepsze, jedzą owoce z tego kompotu pałeczkami.
1: To nowość akurat, tak? Nie to, próbowałem.
0: To może do nas przyjść jeszcze ze Stanów, ale bardzo mi się też podoba chicken tea. Nie wiem, czy wiesz, co to jest.
1: Chicken tea?
0: Tak, to jest rosół z kubeczka pity. Tak, wiesz, bez niczego, nie?
1: Czyli... O, to powiedzcie babci w niedzielę przy stole. Chicken tea, zobaczcie, jaką będzie miała minę. Koniecznie fota. My wracamy do was po weekendzie, po 13:00 w poniedziałek. Będziemy tu na was czekać w RMF Max. Anka i Fiołas.
0: Dziękujemy serdecznie za dzisiaj. Pa!

0: Funduszowy Maj.
1: Dzisiaj kolejna odsłona naszego cyklu Funduszowy Maj. Tym razem odwiedzimy Pałac Branickich w Białymstoku, a z nami dr Magdalena Muskała. Dzięki funduszom europejskim muzeum ma nowe, ciekawe propozycje dla odwiedzających.
2: Zależało nam, żeby w pałacu wytyczyć nowe przestrzenie dla zwiedzających. Niewątpliwie tym najbardziej reprezentacyjnym i oryginalnym wnętrzem jest korpus główny, a zwłaszcza piwnice pałacowe. I to właśnie piwnice pałacowe zostały najbardziej zrewitalizowane, zostały odkryte sklepienia oryginalne, dokopaliśmy się nawet do oryginalnej XVII-wiecznej posadzki, oryginalnego XVII-wiecznego tynku.
1: A jak wygląda ta ścieżka Spacer w przeszłość?
2: Ta nasza ścieżka Spacer w przeszłość jest ścieżką opartą o multimedia. Multimedia pokazują różnego rodzaju duchy przeszłości, od dziedzińca poprzez poszczególne pomieszczenia korpusu głównego, gdzie mamy znaki w postaci kiosków multimedialnych i każdy kiosk przedstawia kolejny fragment historii, a więc goście nasi wychodzą z pełnią historii o Pałacu Branickich.
1: Korzystaliście z funduszy europejskich.
2: Te pieniądze faktycznie dały nam możliwość zajęcia się od strony konserwatorskiej tym naszym dziedzictwem kulturowym Pałacu Branickich, ale z drugiej strony też przygotowaniem nowych przestrzeni do wprowadzenia turystów.
1: No i takie cuda też można spotkać w naszym kraju. Zapraszamy do Pałacu Branickich. Zobaczcie, jak pięknie wygląda dzięki funduszom europejskim. A już teraz wejdźcie na rmfmax.pl, jeżeli chcecie wygrać głośnik bezprzewodowy.
0: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
0: W audycji lokowano funduszowy Maj, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
3: Reklama.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Morza Szum. I to tylko 900 metrów od domu. Poznaj kameralną inwestycję od J&J Development. Nowy Dziwnów. W sąsiedztwie lasów. Z dostępem do infrastruktury i gwarancją spokoju. Wybieraj od kawalerek aż po trzypokojowe mieszkania. Zamieszkaj w Nowym Dziwnowie już od 399 tysięcy złotych. W ofercie 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.
7: Jaki prezent?
6: 52 mieszkania od dewelopera z możliwością wykończenia pod klucz. Czekają na Ciebie na nowydziwnow.pl.

0: i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Cherry Grupa BEMO, ustawa 56 Szczecin, www.cherry.grupabemo.pl.
1: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Już dziś w Lidl z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hity na maksa.
9: Szczecin 98,4 FM.
10: Przez ostatnie godziny nad Szczecinem rządzą szare obłoki i tak będzie do końca dnia, ale wieczorową porą chmury zaczną opuszczać niebo. A to dobra informacja dla miłośników obserwacji gwiazd. Słupki rtęci niedługo polecą w dół. Za kilka godzin zjadą do 18 kreski, a w nocy dziesiątki na plusie. Cały czas towarzyszą nam podmuchy wiatru, który ma się wzmagać i dziś nie powinniśmy narzekać na senność, brak energii czy problemy z koncentracją, bo warunki biometeo są sprzyjające.
8: Hity na maksa.
9: RMF Max Szczecin.
11: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Ty poznałeś swojego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Haj Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
5: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
4: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Hojno. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
1: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
11: Hojno.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
14: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
13: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
14: Litorsal Senior?
13: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.
4: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. W reklamach na luzie wjeżdżasz na 8-tysięcznik. A w Geely kamera 360 stopni i wjeżdżasz tam, gdzie naprawdę trudno dotrzeć. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł.
12: Zaprasza Geely Polmotor, Szczecin, ulica Struga 75. Geely.polmotor.pl.
15: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Słuchacie RMF Max Szczecin, Anna Łopuszańska, zapraszam na Flash o 17. Godzinę temu we Flashu mówiliśmy o upałach we Francji, to teraz dla odmiany o śniegu. Jeśli wybieracie się w weekend w Tatry, mamy dla Was informację. W wyższych partiach panują warunki jak w grudniu.
2: Jest jeszcze zalegający śnieg i na pewno do tego weekendu 4 czerwca na pewno go zostanie jeszcze trochę.
3: Czyli jeżeli wybieramy się na Rysy, na Orlą Pecz, na Świnicę na przykład, to będzie potrzebny odpowiedni sprzęt typowo zimowy?
2: No tak, szczególnie po północnych stronach.
1: Ostrzegał w rozmowie z Maciejem Pałachickim ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski.
0: To jest RMF Max Szczecin.
1: Ministerstwo Sportu przyznało 22 miliony złotych na modernizację lub budowę pełnowymiarowych boisk piłkarskich ze sztuczną nawierzchnią. Nowe oblicze zyska m.in. boisko przy ulicy Witkiewicza w Szczecinie, a dzieci i młodzież będą mieć lepsze warunki do trenowania.
4: To jest nowy program. Orły zaczynają lądować w Stargardzie, w Szczecinie, w Koszalinie, w Mielnie, w Mirosławcu i wielu innych pięknych miejscowościach. To jest coś, czego brakowało. To jest to brakujące ogniwo, jeśli chodzi o program remontów orlików, budowy nowych orlików, ale całe środowisko piłkarskie bardzo potrzebowało tych obiektów. Pełnowymiarowych boisk ze sztuczną nawierzchnią.
1: Mówił minister sportu Jakub Rutnicki. 500 000 złotych trafi do osiedlowców z Pomorza Zachodniego w ramach programu grantów osiedlowych. Kasę można było pozyskać na organizację wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjnych oraz drobne remonty. Dofinansowanie otrzymało 40 inicjatyw, w tym 11 ze Szczecina. A teraz szybko zaglądamy na Uniwersytet Szczeciński. Uczelnia rozpoczęła właśnie nabór kandydatów na studia. W ofercie jest 90 kierunków.
5: Hasłem tegorocznej rekrutacji jest zabłyśnij na Uniwersytecie Szczecińskim. Nasi kandydaci, obecni maturzyści mają w sobie ogromny potencjał i talent. Uniwersytet Szczeciński właśnie chce umożliwić im, aby te talenty rozbłysły, żeby rozkwitli.
1: Mówiła Agnieszka Lizak z Uniwersytetu Szczecińskiego. Wakacje spędzone w mieście nie muszą oznaczać nudy. Szczecińska Enea Arena organizuje półkolonie dla najmłodszych mieszkańców miasta. W programie są m.in. wycieczka nad morze, warsztaty z pierwszej pomocy, żonglowania, tańce czy gry zręcznościowe.
6: Niemalże przez całe wakacje będziemy tutaj dostępni. Można wejść na naszą stronę www.eneaarena i dokładnie zobaczyć, w jakim terminie odbywają się półkolonie. Co istotne, nasza opieka nad pociechami trwa od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30, 16.30.
1: O półkoloniach opowiedziała RMF Max Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej. I na tym kończymy Flash, a teraz najnowsza prognoza pogody.
0: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Według meteorologów wieczorową porą chmury zaczną opuszczać niebo nad Pomorzem Zachodnim, więc jeżeli planowaliście nocną obserwację gwiazd, to dzisiaj jest na to szansa. Warunki biometeo są sprzyjające, więc nasze samopoczucie powinno być dobre i wciąż wieje z zachodu, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza w regionie. Temperatura powoli spada. Wartość, jaką wieczorem będą pokazywać słupki rtęci w województwie, to 18 stopni, a nad ranem spodziewamy się dziesiątki na plusie.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
8: RMF Max. Hity na maksa.
9: Mamy 4 minuty po 17 i przed chwilą wyskoczyło mi takie powiadomienie, czy powinnam potwierdzić tożsamość, więc myślę, Michale, że powinniśmy to zrobić. Natalia Kawałek.
10: Michał Siwek, potwierdzam tożsamość.
9: To jesteśmy my.
10: Wow.
9: I to jest jeszcze tożsamość kanału nadawczego, więc to jest ten program z wami do 20. Będziemy się dobrze bawić, tak jest.
10: Ale
9: plan.
10: I tak, jesteśmy nikim bez was, naszych słuchaczy.
9: Tak,
10: ale
9: to jest,
10: jak to zabrzmiało, ale to jest akurat prawda. Bez was ten program po prostu nie działa, więc bądźcie z nami. Messenger RMF Max można pisać w sprawie dowolnej, absolutnie. Tymczasem Somber w RMF Max.

0: nasz ulubiony sposób na odstresowanie to właśnie takie la la la na przykład. Można sobie pośpiewać pod nosem, nam to wychodzi, wydaje mi się, całkiem nieźle. Szkoda, że tego nie słyszeliście, ale pozwolimy sobie tego już nie powtarzać. Niech to będzie nasza słodka radiowa tajemnica.
1: Ale więcej niż la la la. Więcej niż la la la. Potrzebujemy do naszej piosenki, którą jak zawsze piszemy w oparciu o wasze pomysły. Dziś uczcijmy piątek. Zapytajmy po prostu o plan na weekend i znów obiecujemy absolutnie każdą odpowiedź, która przyjdzie na Messenger RMF Max, uwzględnić w naszej piosence.
0: Będziemy się starać, będziemy się zmużdżać. Potrzebujemy właśnie jakoś dobrze się nastroić na weekend. Także piszcie śmiało Messenger RMF Max. Od teraz przyjmujemy wasze zgłoszenia i zrobimy z tego coś pięknego, wierzę. Ty też wierzysz?
1: Ja też wierzę.
0: To potrzebujemy jeszcze was, żebyście uwierzyli w nas. Piszcie, śmiało.
1: Tymczasem Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat, jest 17:11 w RMF Max.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Na Messengerze RMF Max cały czas wysyłacie nam, jaki jest wasz plan na weekend, żebyśmy my mogli z tego ułożyć piosenkę, a w międzyczasie inne bangery u nas lecą. To było męskie granie orkiestra i nareszcie.
2: Ale mamy też banger pod kątem newsowym, bo słuchajcie, no mocna rzecz się wydarzyła na świecie, a w zasadzie dzieje się cały czas. Naukowcy nie odpuszczają nawet w piątkowe popołudnie, no, tak, cały czas pracują nad substancją, która ma pozwolić kotom żyć nawet, uwaga, 30 lat.
1: To będzie taki, można powiedzieć, kot nieśmiertelności.
3: Max. Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w Chery Grupa Bemo, Ustawa 56 Szczecin, www.chery.grupabemo.pl.
4: Tu słone powietrze smakuje lepiej. Liczą się kroki, które dzielą Cię od plaży. Żeby złapać falę, nie musisz jej gonić. Cierpliwie czekają na Ciebie zachody słońca. Nie może Cię to ominąć. Odkryj gminę Władysławowo.
5: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
8: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
10: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Bońkowscy, Szczecin, ulica Hangarowa 17.
12: I po reklamie.

0: New Religion to Bibi Rexa i energetyczny beat, który jeszcze z nami na chwilę zostanie na pewno. Jest 17.31 i w RMF Max, żeby dobrze zacząć weekend.
1: Ale tak naprawdę dobrze.
0: To trzeba by jakąś nowość zapuścić.
1: No to mamy taki pewien pomysł. Numer, do którego można się fantastycznie pobujać, bo ma w sobie vibe Zerosów, takiego dobrego R&B, a jednocześnie jak się to zapuści w samochodzie, to tylko się modlić, żeby na trasie nie stała policja, żeby nie było żadnego fotoradaru, bo można trochę za bardzo odpalić wrotki.
0: Może dojść też do mimowolnego takiego bujania się samochodu w górę i w dół, bo on też może jak poczuje tak beat, to może się nie oprzeć. Także posłuchajcie tego, to jest Gibbs, Kukon, Jonathan i numer Ty masz.
1: No to macie.
2: To jest nowość w

0: Idąc tropem Eminema, też mam ochotę rzucić zaklęcie. Coś w stylu, nie wiem, hokus pokus, czary mary, niech ktoś zabierze chmury, dam grube dolary. Nie mam dolarów, ale mam dość tego zachmurzenia, które się pojawiło. Co to ma być?
1: Ja właśnie do końca nawet nie wiem, jak to wygląda
0: to
1: w pozostałej części kraju, ale możecie oczywiście dać nam znać na Messengerze. Max. Czy słońce, czy niepogoda, czy deszcz, ale przede wszystkim posłuchać w prognozie, jak będzie w najbliższych godzinach, bo zaraz sprawdzone informacje. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji.

0: Dog Standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
2: I po reklamie.

0: typo.
1: Tu jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Szczecin 98,4 FM.
3: Według meteorologów wieczorową porą chmury zaczną opuszczać niebo nad Pomorzem Zachodnim, więc jeżeli planowaliście nocną obserwację gwiazd, to dzisiaj jest na to szansa. Warunki biometeo są sprzyjające, więc nasze samopoczucie powinno być dobre i wciąż wieje z zachodu, co pozytywnie wpływa na jakość powietrza w regionie. Temperatura powoli spada. Wartość, jaką wieczorem będą pokazywać słupki rtęci w województwie, to 18 stopni, a nad ranem spodziewamy się dziesiątki na plusie.

0: weekendzik.
1: Nie tyle się zbliża, on już tu jest.
2: W naszych sercach mam wrażenie, że jest już od dobrych kilku godzin.
1: Tak, od poniedziałku o 8 już jest w moim sercu.
2: W pamięci też, na pewno.
1: A jakie plany na ten weekend, o to zapytaliśmy. Z tego zrobiliśmy dziś piosenkę, posłuchajcie jej.

0: bletka, to tak bierze rękę, moje serce i robi takie a gili, gili, gili, gili, gili.
1: I ty się nie śmiejesz.
0: I nie, ja lubię, ja uwielbiam, absolutnie. Bletka i komu miałabym powiedzieć, trochę lirycznie, trochę nostalgicznie, ale za chwilę wróci energia i dobry beat w RMF Max.
1: I wrócimy do was też z bardzo fajnymi biletami. Zostańcie blisko. Szczególnie jeżeli chcecie się wybrać na ING Silesia Beats, bo takie bilety nam zostały. Reklama.
2: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
3: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71. www.polmotor.renault.pl.
4: Renault. Rubinowy Zakątek, nowe osiedle w legendarnym miejscu po MTS, Struga 6 w Szczecinie. Blisko szkół, przedszkoli, sklepów i komunikacji. Centrum Prawobrzeża w zasięgu ręki. Mieszkanie od 50 do 108 metrów z lodżiami, przeszkleniami i zielonymi tarasami. Wspaniała przestrzeń z placami zabaw, komórkami i parkingami. Przyjdź i zakochaj się. Ceny promocyjne od 9,5 tysiąca złotych za metr. Rubinowy Zakątek, tu zamieszkasz wygodnie. Sprawdź ofertę na siemaszko.pl.
5: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Szczecin zaprasza. Ustowo 55, Hangarowa 17. BMW. Radość z jazdy.
13: I po reklamie.

0: Szczecin 98,4 FM.
1: To jest RMF Max Szczecin. Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Umowa na budowę trzeciego kluczowego etapu zachodniej obwodnicy Szczecina podpisana. Dzięki temu za 5 lat domknie się ring wokół miasta. W ramach tego etapu Zośki powstanie między innymi najdłuższy w Polsce tunel pod Odrą, dzięki któremu możliwy będzie przejazd z Polic do Goleniowa bez konieczności nadrabiania kilometrów przez Szczecin.
2: Podpisaliśmy umowę na wybudowanie trzeciego, ostatniego odcinka popularnej Zośki, ale to jest najbardziej spektakularny odcinek. 5 300 000 000 zł. To jest rekord, jeżeli chodzi o budownictwo drogowe w Polsce. Droga ekspresowa, która jest niezwykle istotna z punktu widzenia komunikacyjnego i gospodarczego, nie tylko dla Szczecina, dla Polic, dla wielu miejscowości w aglomeracji szczecińskiej, ale dla całego zachodniego Pomorza i dla tej części Polski.
1: Mówił po podpisaniu umowy minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Miasto przeprowadzi termomodernizację 2 kolejnych szkół, ale w sposób, w jaki jeszcze tego nie robiło. To w ramach pilotażu nowego projektu, którego w przypadku budynków oświatowych nie prowadził jeszcze nikt w Polsce. Jego założenie dotyczy finansowania i efektów prowadzonych remontów. Do tego przedsięwzięcia wytypowano 2 budynki, to 4 liceum ogólnokształcące oraz szkoła podstawowa nr 28.
3: O ile termomodernizacje budynków oświatowych nie są niczym nowym w Szczecinie, o tyle w tym przypadku rzeczywiście możemy mówić o innowacji i jeśli chodzi o zakres tych prac i przede wszystkim o formułę.
4: Ta formuła to będzie partnerstwo publiczno-prywatne. Jak to będzie wyglądało w praktyce?
3: Firma, która wygrała przetarg na realizację tego przedsięwzięcia, przeprowadzi je na własny koszt i następnie przez 10 lat będzie zarządzała energią w obu placówkach oświatowych i w tym czasie inwestor, czyli miasto, w ratach będzie wypłacał tej firmie koszty całej inwestycji.
1: Mówiła Paulina Łądka z Urzędu Miasta, a rozmawiał z nią nasz reporter Dawid Siwek. Odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A6 niedaleko Szczecina rzeczywiście błędnie mierzył prędkość samochodów. Potwierdził to Generalny Inspektorat Transportu Drogowego. Co było tego przyczyną i co z kierowcami, którzy dostali informację o zbyt szybkiej jeździe? O tym powie reporter RMF Max.
5: Jak wynika z komunikatów GITD, powodem błędnych pomiarów prędkości na autostradzie A6 był błąd systemu. Dla jednego z kierunków jazdy wprowadzono złą długość trasy, przez co średnia prędkość aut była zawyżana. Błąd został wykryty po 4 dniach i natychmiast skorygowany. Urządzenie pomiarowe przejdzie też dodatkową legalizację. Mimo wielu prób nie udało mi się porozmawiać z żadnym pracownikiem Inspektoratu Transportu Drogowego. Nie wiemy więc, ilu kierowców otrzymało zawiadomienia o fałszywym przekroczeniu prędkości. To, co jest pewne, to że żaden z nich nie będzie ukarany.
1: O czym informował szczeciński reporter RMF Max Dawid Siwek.

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Jutro nasze samopoczucie powinno być dobre i nie powinniśmy się zmagać z sennością, rozdrażnieniem czy z problemami z koncentracją, bo warunki biometeo będą sprzyjające. Jeżeli ktoś będzie potrzebował kawy, to dla ochłody, bo jutro będzie bardzo ciepło. Słupki rtęci w maksie podskoczą do 25 kreski. W sobotę będzie towarzyszył nam delikatny wiatr, co będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w regionie i przez cały dzień będziemy cieszyć się słonecznymi promieniami.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: Hity na maksa. Powiem tak, co w prognozach, ja sprawdzam, ale mnie to nie interesuje. I tak zapraszamy i zaczynamy piękny majowy weekend. On i tak będzie piękny, nie patrz tak, Natalia. On będzie piękny. Max. Piękny będzie.
4: Ale ja to po prostu przyspajam, wiesz? Ja nie planuję protestować, planuję to ustawić jako swoje, nie wiem, motto życiowe, credo, to będzie piękny weekend i tyle, no.
3: Jak to się mówi? Manifestujemy, tak?
4: Manifestujemy.
3: Manifestujemy. Tame Impala i Dracula w RMF Max, 18.04, to jest RMF Max, to jest kanał nadawczy, jest już weekend. Przypominam.
4: Jakby to komuś umknęło, nie?

0: Katy Perry, The One That Got Away. No, odpaliły się wspomnienia, u niektórych być może smutne, ale mamy nadzieję, że teraz dzięki nam stworzą się wspomnienia piękne. Niebawem, bo między 12 a 13 czerwca właśnie dzieje się rzecz piękna. ING Silesia Beats, tam was chcemy wysłać. Mamy jakieś takie, wiecie, ostatnie bilety.
1: No, kilka ostatnich nam się uchowało.
0: Aha.
1: A co my robimy z biletami w RMF Max?
0: Rozdajemy.
1: Tak jest.
0: Brzmi jak plan.
1: Line-up jest wspaniały, bo dołączył do niego ostatnio Jason Derulo, jest już Timmy Trumpet, jest John Newman, bracia Kacperczyk, Wiz DMC. Wiele, wiele gwiazd, a wśród nich legenda polskiego rapu, czyli Soku.
0: Myślałam, że powiesz Jangle Osia, ale faktycznie Sokół też jest w tym line-upie. I dlatego mamy do was, kochani, prośbę. Zróbcie Sokoła.
1: No bo nie zrobicie.
0: Nie zrobicie. Nie nagracie nam na Messengerze RMF Max. Nie dacie rady.
1: No zrób
0: nie
1: Sokoła,
0: macie psychy.
1: Bo nie, no. Messenger RMF Max głosówka, gdzie robicie Sokoła, to jest wejście do zabawy, a jak już wejdziecie do tej zabawy, to na antenie RMF Max będzie można powalczyć o zwiększenie puli biletów, bo jak już dostaniecie się na antenę RMF Max, to jeden bilet jest wasz.
0: Czy bilet to jest małe słowo, bo my to nawet mamy karnety dwudniowe, więc nie trzeba będzie się
1: to
0: zastanawiać.
1: Jeden karnet już jest wasz, jak dostaniecie się na antenę, a będzie wtedy można zawalczyć o drugi, jednak ryzykując wtedy ten pierwszy. Więc zastanówcie się dobrze nad odpowiedzią na to pytanie, czy będziecie grali dalej, ale najpierw po prostu
0: zróbcie Sokoła.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Kawałek.
0: Messenger RMF Max, tu robicie Sokoła i tutaj zgarniacie karnety na ING Silesia Beats.

0: Anima Joji i Beautiful w RMF Max. Mój top 3 numerów do picia kompotu. Ten numer absolutnie się tam znajduje.
1: Masz kompot, taką playlistę?
0: Absolutnie, mam playlistę do wszystkiego. Do picia kompotu też.
2: A długa jest ta playlista?
0: Nie, ta akurat jest krótka, bo kompot piję szybko, bo go lubię.
2: Okej, okay, ale myślę, że musisz ją rozbudować, bo idziemy do tego sezonu kompotowego mocno.
0: Absolutnie, w ogóle jeśli chodzi o kompotu. Kompot, to Polska się zatrzęsła w posadach, ponieważ Amerykanie odkryli kompot. I amerykański internet też się zatrzęsł w posadach. Amerykańskie tiktokerki publikują nowy superfood, jak to się mówi, który ma oczyszczać cerę i nazywają to fruit water.
1: Fruit water!
0: Tłumaczą to jako wywar z gotowanych owoców, a truskawki z niego wyjadają pałeczkami z jakiegoś powodu. To jest niesamowite. No, Amerykanie odkryli kompot.
1: To jest słodkie. Ale wiesz, w zeszłym roku odkryli, że warto otworzyć okna w domu, żeby przewietrzyć to mieszkanie. Więc wiesz, co to znaczy?
0: Powiedz to.
1: Amerykanie są jakieś 100 lat za Polakami.
0: I niech tam zostaną.
3: Reklama. Już w ten weekend w Szczecinie wyjątkowe wydarzenie dla miłośników biżuterii i minerałów. W Enea Arenie przy ulicy Władysława Szafera odbędzie się giełda biżuterii i minerałów. Odkryj unikatowe skarby z całego świata. Przyjdź i spędź weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zobacz, dotknij i wybierz coś wyjątkowego dla siebie. Enea Arena Szczecin. Już w ten weekend. Nie przegap tego wydarzenia. Zapraszamy.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech, kilometry.
11: Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
13: Rossmann.
14: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
15: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
16: O, muszę mieć ten stolik.
15: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
17: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
18: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
19: I po reklamie.

0: Hymn dla lata od modelek i płotarskiego, czyli lubię cię lato w RMF Maxa. Jak wiadomo, lato to czas sokołów. Sokole nasz, sokole przybywaj, sokole, daj głos proszę.
1: To ja.
2: Sokoł, który ma psychę, bo tak nam nagrałaś, Kinga. Ale jakbyś dała radę powtórzyć tego sokoła z nagrywki?
1: O matko!
2: No dawaj!
1: Ja chyba nie dam rady. Wiecie, co ja zrobiłam? Ja sobie odpaliłam, jak brzmi sokół, żeby zrobić to tak dobrze.
2: Ale to spróbuj.
0: No, na Messengerze flexowałaś się, że masz psychę, więc musisz mieć psychę zrobić to teraz na żywo na antenie.
1: Jezus, czy ja pamiętam, jak to brzmi?
0: Zaliczamy. To jest absolutnie sokół sokołów, sokół milenium wręcz
2: to
0: powiedziałbym.
2: Ustalmy, Kinga, że masz w takim razie już jeden karnet na ING Silesia Beats, ale jest opcja, żebyś miała dwa. Chciałabyś mieć dwa karnety?
1: Oczywiście, mam siostrę, która bardzo chce pojechać.
0: Tylko wchodząc do gry o drugi, ryzykujesz pierwszy, bo jeżeli przegrasz, to stracisz ten, który już masz.
1: Ale no jeżeli... Pewnie nie jadę.
0: Jeżeli wygrasz, to masz dwa. Klasa.
2: Kinga mówiła, że ma psychę, no to jest nie ma co testować.
0: To jest też ta psycha sokoła właśnie. Jednocześnie tak. Przypominamy, że trochę ten żart wynika z tego, że sokół pojawi się też na scenie ING Silesia Beats razem z masą innych gwiazd.
2: Z Jangleosią na przykład. Z braćmi Kacperczyk też.
0: W związku z tym twoim zadaniem będzie rozpoznać, czy to sokół, czy to szpak. Tak dokładnie, Michał Szpak. Zostaną ci zaprezentowane cytaty. Trzy cytaty. Będą to cytaty albo z piosenki Sokoła, albo z piosenki Michała Szpaka. I twoim zadaniem będzie rozpoznać, z czyjej. Dobra?
1: No dobra.
2: No to mamy dla ciebie pierwszy fragment. Posłuchaj.
3: Mogę przeżyć życie, będąc na jego szczycie. Dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek.
2: Brzmi to jak Sokół czy jak Szpak? Jak myślisz?
1: Szpak.
2: Jak Szpak. No to sprawdźmy.
4: Mogę cieszyć życie, będąc na jego szczycie, dostawać śniadania.
0: Aj, Kinga! No to jest klasyk od Sokoła. To jest ten rapowy klasyk Sokoła.
2: Ale jeszcze nic się nie kończy. Masz jeszcze dwie próby, tylko teraz na te dwie próby musisz odpowiedzieć dobrze. Trzymamy za ciebie kciuki mocno i podrzucamy ci kolejny fragment.
3: Jesteś bohaterem. Na zawsze.
2: I to bardziej Sokół czy Michał Szpak jest bohaterem na zawsze? Jaka piosenka ci się... Znowu Szpak? Sprawdźmy.
1: Niech będzie.
5: Jesteś bohaterem.
2: Kinga, wracasz do gry, masz punkt. Bardzo dobrze.
0: Jako ten Sokół szpony wystawiłaś. I jeszcze prawie sięgnęłaś po te bilety, ale musisz poprawnie odpowiedzieć na ostatni cytat. Posłuchaj więc... Uważnie.
3: Ja słucham małolatów, żeby wiedzieć, co się kroi. Słucham zgredów, żeby wiedzieć, jak było.
2: Sokół czy Szpak?
1: Sokół!
2: Jesteś pewna?
1: Tak!
0: Zabrzmiała pewnie.
4: Ja słucham małolatów, żeby wiedzieć, co się kroi.
2: Tak jest! Kinga, to tak powiedzmy to oficjalnie, masz dwa karnety na ING Silesia Beats. Rozumiem, że siostra też się pewnie cieszy, co?
1: Tak! Na niego traktata! Tak jest!
0: Przepraszam, czy siostra gdzieś tam w okolicy jest?
1: Nie ma, ale ja się nagrywam, żeby jej powiedzieć, bo ona pewnie nie słucha, ale po prostu jak jej to powiem, to ona padnie.
2: No mamy nadzieję, że nie padnie mimo wszystko.
1: Po prostu my jesteśmy techno dziewczynami i to jest idealny festiwal dla nas.
0: Klasa, o to chodzi. Dwa sokoły wyklute z obu jajeczek w sokolim
1: tak
0: gnieździe
1: jest.
0: I lecicie razem do Parku Śląskiego. Niech oni tam uważają na te ostre dzioby.

0: Pitbull nastraja nas powoli na piątkowe balety. Mamy nadzieję, że macie jakieś baletowe plany, bo pogoda zapowiada się nieźle, a szczegóły usłyszycie już za chwilę.
1: Czy trzeba zakładać przeciwdeszczowe baletki?
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665 031 665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
7: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
8: A nie mówiłam?
7: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
9: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
10: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
16: I po reklamie.

0: 98,4 FM.
1: Jutro nasze samopoczucie powinno być dobre i nie powinniśmy się zmagać z sennością, rozdrażnieniem czy z problemami z koncentracją, bo warunki biometeo będą sprzyjające. Jeżeli ktoś będzie potrzebował kawy, to dla ochłody, bo jutro będzie bardzo ciepło. Słupki rtęci w maksie podskoczą do 25 kreski. W sobotę będzie towarzyszył nam delikatny wiatr, co będzie pozytywnie wpływać na jakość powietrza w regionie i przez cały dzień będziemy cieszyć się słonecznymi promieniami.

0: Suga Babes w RMF Max, to jest kanał nadawczy. Mamy nadzieję, że dzięki numerom, które wam podrzucamy, to macie taką energię, macie moc, mimo że jest piątkowy wieczór i człowiekowi się już zwyczajnie po całym tygodniu trochę nie chce.
1: O, a mi się nawet nie chciało włączyć mikrofonu. No, no ale o, spokojnie. Nie mówiłem nic ważnego, nie przejmujcie się. Dopiero teraz będą ważne rzeczy, bo Łatwogang znowu zbiera kasę, znowu na piękne cele. 12 milionów do uzbierania.
0: Przepraszam, bo się zapatrzyłam, gdzie aktualnie jest. Bo mówiliśmy wam wczoraj, że ruszy z Zakopanego do Gdańska i przed chwilą był w Rdzawce, ale z tego co widzę, już Rabka Zdrój tutaj na mapie się pojawia.
1: O, proszę bardzo.
0: Jest live, można patrzeć, jak gość sobie jedzie na rowerze,
1: zrobi postój w Rabkolandzie, myślisz?
0: Myślę, że nie, że on będzie zsuwał dalej
1: zasuwał,
0: po prostu. No,
1: dobrze.
0: W końcu ma do zebrania 12 milionów złotych, ale tak, no ruszył dwie godziny temu i ma, uwaga, 1 172 000 i cały czas
1: a
0: to
1: jeszcze
0: leci.
1: Z Podhala nie wyjechał,
0: jeszcze
1: w zasadzie.
0: Nie. On już zdążył zgubić zasięg parę razy, bo wiadomo, jak to jest na Podhalu, a kasa po prostu leci.
1: I dobrze, niech leci. Mam nadzieję, że znowu przebije ten cel kilkukrotnie i że my wszyscy do tego się dorzucimy. Możecie oczywiście jak zawsze ten stream śledzić na kanale Łatwoganga i dorzucać się.
0: On, tak właśnie widzę, że on przejechał dopiero 31 km. Jedzie ze średnią prędkością 27 km na godzinę. Ładna traska już zrobiona, a
1: ładna,
0: to jest dopiero
1: nie,
0: początek.
1: Dobry jest. Ja się zastanawiam, czy tu pod kopcem Kościuszki w Krakowie będzie przejeżdżał, czy go będziemy
0: myślisz,
1: widzieć.
0: Myślisz, że wjeżdżałby tak pod górę?
1: Nie, to rzeczywiście
0: nie ma frajerów, bez przesady. Nie,
1: to tylko
0: nie.
1: Na YouTubku go możemy oglądać. Wam też polecamy.
0: Ale to jest w ogóle fajna motywacja popatrzeć, jak chłop jedzie na rowerze. Może wy też się wybierzecie. Może nie zbierzecie 12 milionów,
1: Natalia,
0: ale trasa super. No jest warunek.
1: Natalia odpaliła ten stream i mówi, o rzeczywiście, no pogoda na rower.
0: No idealna. Słyszę.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cym z Księga Żywiołów. To było ładne. Tak piękne. Jak się tobie ładnie buzia skleiła, co?
1: Nie mów.
0: No tak wyszło, no.
1: Bo Natalia przyniosła urodzinowe brownie i ja je właśnie spożywałem, wykorzystajmy to, żebyście mogli na przykład Natalii złożyć życzenia też.
0: Ale to nie dzisiaj, także nie trzeba.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen.

0: Tam. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Peacock 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: I po reklamie.

0: 98 i 4 FM.
1: Słuchacie RMF Max Szczecin. Przy mikrofonie Anna Łopuszańska. Zapraszam. Ponad 2,5 kg narkotyków przejęli szczecińscy policjanci. W ich ręce wpadł też mężczyzna zajmujący się ich sprzedażą. Szczegóły tej sprawy poznał nasz reporter.
2: Policjanci wpadli na trop mężczyzny, który mógł posiadać narkotyki i handlować nimi. Te podejrzenia potwierdziły się w trakcie przeszukania jego mieszkania. Mundurowi znaleźli tam ponad 2,5 kg różnych narkotyków, kokainy, amfetaminy i marihuany. Były tam też waga elektroniczna i opakowania do porcjowania zakazanych środków. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania oraz przygotowania do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Został objęty policyjnym dozorem i zakazem wyjazdu z kraju, musiał też wpłacić poręczenie majątkowe.
1: O czym informował Dawid Siwek. 300 tysięcy złotych to sporo, a właśnie tyle pieniędzy trafiło jakiś czas temu do szpitala wojewódzkiego przy ulicy Arkońskiej w Szczecinie od fundacji DKMS. Dzięki zastrzykowi gotówki kupiono potrzebny sprzęt, ale uruchomiono też programy wspierające pacjentów.
3: Pierwszy to jest projekt wsparcia psychologicznego pacjentów i ich bliskich. To znaczy, że każdy pacjent i jego rodzina najbliższa mogą starać się o wsparcie finansowe na spotkanie z psychoterapeutą. A dla tych, którzy opuszczają mury szpitalne, to zaproponowaliśmy bezpłatną poradnię żywieniową. Każdy pacjent online'owo bądź też telefonicznie może się spotkać z dietetykiem, który będzie dalej prowadził takiego pacjenta po chemioterapii.
1: Mówił Leszek Lewandowski z fundacji DKMS. Na szczecińskim Krzekowie Bezrzeczu powstanie nowy miejski park. Inwestycja przy ulicy Modrej realizowana jest w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego oraz programu Parki dla Szczecinian. W planach jest modernizacja boisk Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, a także stworzenie przestrzeni do aktywnego wypoczynku. Między innymi z boiskiem do piłki nożnej i koszykówki, trybunami, klatką ninja, urządzeniami do street workoutu oraz plenerową siłownią. Szczecińskie uczelnie rozkręcają się w wyścigu o nowych studentów. Kandydatów swoimi kierunkami kusi m.in. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Na liście jest blisko 50 ścieżek kształcenia, wśród których nie zabrakło zupełnie nowych propozycji.
4: Zapraszamy jak zwykle na wiele naszych kierunków, których w ofercie mamy na 11 wydziałach ZUT-u prawie 50. W tym roku kilka nowości, dwie takie najbardziej inne i wpadające w oko, myślę, maturzysty, to jest na pewno sztuczna inteligencja na Wydziale Informatyki i Analityka Gospodarcza na Wydziale Ekonomicznym. Już wiem, że tutaj już zapisy na te kierunki ruszyły. Pierwsze zgłoszenia mamy i cieszą się całkiem sporym powodzeniem, zwłaszcza ta sztuczna inteligencja.
1: A gdzie znajdziemy więcej informacji na temat rekrutacji?
4: Na zut.edu.pl znajdziemy wszystkie informacje, a strona dedykowana kandydatowi, naszemu maturzyście w tym roku, to jest www.irk.zut.edu.pl.
1: Mówiła Emilia Kujawa, rzecznik Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: Słupki rtęci lecą w dół i w ciągu kilku godzin mogą zjechać do 18 kreski, a w nocy do 10 na plusie. Mimo to, że przez niemal całą sobotę nad regionem będzie krążyć trochę białych obłoków, to jednak mieszkańcy Szczecina jutro nacieszą się słońcem. Będzie też bardzo ciepło. Słupki rtęci w maksie dobiją do 25 kreski. Warto wykorzystać pogodę i spędzić czas na dworze. Najlepiej aktywnie. Jeżeli chodzi o nasze humory, to będzie dobrze, bo ciśnienie ma być wysokie, a biometr korzystny.
5: Łatwo gang jedzie rowerem, a wy co? Samochodem? Wy spacerem? Co robicie? Jak zaczynacie weekend? Dajcie znać, Messenger RMF Max. My mówimy dobry wieczór. RMF
6: Max. Ale wiesz, co jest najlepsze? Że nawet jak ktoś teraz jedzie rowerem, to nie próbuje zebrać 12 milionów złotych. No i człowiek się z automatu czuje trochę jak przegryw.
5: Ale nie czujcie się.
6: Nie czujcie
5: nie.
6: się.
5: Nie. To nie znaczy, że wasza jazda rowerem jest gorsza. Jest inna. Mhm.

0: Dbamy o wasze imprezowe nastroje. Kygo, Khalid i Griffin w RMF Max. I właśnie chcielibyśmy tak trochę z wami, powiedzmy, poimprezować na odległość. I zastanowić się, jakby to było wylądować na jednej imprezie, w jednym pomieszczeniu ze słuchaczami RMF Max. Bo zawsze w
1: zacznijmy
0: trakcie
1: od tego,
0: każdej
1: że byłby
0: imprezy,
1: to absolutny chaos.
0: Na pewno.
1: I byłaby to właśnie najwspanialsza, chaotyczna impreza świata. Może kiedyś coś takiego zrobimy, ale teraz
0: może
1: nie o tym. Słuchajcie, bo chcieliśmy was zapytać o wasze takie
0: sztuczki imprezowe.
1: Sztuczki to jest to słowo, którego szukałem.
0: Na imprezie, wiecie.
1: Party trick, tak z angielska mówiąc. Coś, co robicie, kiedy czujecie, że tracicie publiczność, że oni jakoś tak tracą zainteresowanie wami, a wy mówicie, a ja umiem.
0: No właśnie,
1: co umiesz? Bo Natalia umie...
0: Ja z zamkniętymi oczami jestem w stanie rozpoznać, który z wokalistów One Direction aktualnie śpiewa w piosence.
1: Zaimponowałaś mi tym? Mimo, że nawet nie prezentowałaś mi tej umiejętności, już mi zaimponowałaś. Zrobiliśmy wywiad w redakcji, ktoś okazało się, że potrafi łapać jedzenie ustami, które podrzuci i tutaj nawet pewny chwyt przy 5 metrach podrzutu do góry. Tak przynajmniej jest deklarowane.
0: To musi być albo w jakiejś mega wysokiej kamienicy, albo na zewnątrz, bo u nas w studiu nie dałoby rady.
1: Ktoś też stwierdził, że zna 15 liczb po przecinku w liczbie pi, ale nie mieliśmy jak tego sprawdzić, bo nikt inny ich nie zna. Co umiecie robić wy? Jaki jest wasz party trick? Dajcie znać. Messenger RMF Max, tam czekamy na wiadomości i głosówki.

0: Taylor Swift.
1: Podejrzewam, że zaśpiewanie głosem Taylor Swift na imprezie też mogłoby być jakimś party trickiem, ale wy nam podpowiadacie inne rzeczy. Ktoś na przykład potrafi zacytować Shreka w całości, od pierwszej do ostatniej sceny. Myślę, że to jest umiejętność wielu Polaków.
2: Ja chcę to usłyszeć! Parafrazując osła zresztą. Ja tymczasem dokopałem się do jednej z wiadomości, które naprawdę sprawiły, że zaklaskałem dwoma rękami, ale w tej wiadomości właśnie jest deklaracja umiejętności klaskania jedną ręką oraz umiejętność obrócenia stóp palcami do tyłu.
1: Próbuję sobie to wyobrazić.
2: Nie próbuj,
1: to mnie bardzo
2: bo ja już
1: boli.
2: To zrobiłem i nie chcę już więcej.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: No i mamy ich na liście Hot Dance, możecie głosować także dzisiaj, także teraz. Martin Garrix i Ed Sheeran, jak wam się podoba numer Repeated? Myślę, że muszą być w zestawieniu.
3: Hot Dance Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
4: Przemek Grabowski, czekam na wasze głosy.
5: Ogłoszenie RMF Max.

0: radości w ten piąteczek.
1: Byle nie za dużo, jakby to powiedziała moja mama, która mnie wysyłała
0: co
1: na imprezę.
0: Co nie za dużo, co nie za dużo,
1: baw się dobrze, ale nie za dobrze, Michał. Ja pamiętam to do dziś.
0: To my wam tak nie mówimy, absolutnie. Wy się bawcie jak chcecie. Nie patrzymy wam na ręce, ani nie zaglądamy do kubeczków.
1: Absolutnie. Natomiast zaglądamy trochę do życia Rihanny, ale też nie za bardzo, żeby jej tam prywatności jednak nie naruszyć. Ale ciekawe rzeczy się dzieją, takie, o których warto powiedzieć, bo piękne gesty z jej strony.
0: Bo Rihanna, słuchajcie, to jest dziewczyna, która no dużo zdążyła w swoim życiu zarobić i zarobiła na tyle, że postanowiła kupić dom, ale nie że sobie, nie że mamie, nie, swojej nauczycielce ze szkoły, bo była taka fajna.
1: I co? I myślicie, że potrzebny jej do tego był wzór na kosinus? Bo mi się wydaje, że nie.
0: Ale mogła za to uważać na lekcjach podstaw przedsiębiorczości.
1: Tak, tam myślę,
0: na
1: że
0: muzyce.
1: Mogła tak.
0: Mhm.
1: Też.
0: Na czymś jeszcze?
1: W wychowaniu do życia w rodzinie?
0: Pewnie tak.
1: John Summit dla was w RMF Max. To jest All The Time o 19.34.

0: smutno mi momentami, bo cała redakcja kocha Sombera i chciałbym, żeby mnie ktoś tak kochał, jak Natalia kocha Sombera i...
1: Słuchaj. Okej.
0: Okay. Nie wiem, czy tak uda mi się kiedyś, czy
1: jak
0: to...
1: nagrasz smutną piosenkę, przy której będziemy płakać o jakiejś 4 nad ranem, nie ma problemu, będziemy cię kochać tak samo. Bo to jest idealna...
0: Płakałaś o 4 do jego piosenki?
1: Jeszcze nie, ale myślę, że
0: ale planuję
1: osób...
0: dziś.
1: Czemu nie? Jestem otwarta na takie atrakcje.
0: Do wszystkich planów na dziś oczywiście polecamy się z RMF Max. Na przykład po 20 będzie Hobby Benz Extra z Grabą, ale nie uprzedzajmy faktu.
1: Czemu nie? Jestem otwarta na takie atrakcje.
0: Do wszystkich planów na dziś oczywiście polecamy się z RMF Max. Na przykład po 20 będzie Hobby Benz Extra z Grabą.

0: oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w

0: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Rozwijasz mikro lub małą firmę na Pomorzu Zachodnim? Skorzystaj ze standardowej pożyczki rozwojowej od Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Do 500 000 zł już od 2%. Wejdź na frw.pl lub zadzwoń 665-031-665. Pożyczka realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: I po reklamie.

Słupki rtęci lecą w dół i w ciągu kilku godzin mogą zjechać do 18 kreski, a w nocy do 10 na plusie. Mimo to, że przez niemal całą sobotę nad regionem będzie krążyć trochę białych obłoków, to jednak mieszkańcy Szczecina jutro nacieszą się słońcem. Będzie też bardzo ciepło. Słupki rtęci w maksie dobiją do 25 kreski. Warto wykorzystać pogodę i spędzić czas na dworze. Najlepiej aktywnie. Jeżeli chodzi o nasze humory, to będzie dobrze, bo ciśnienie ma być wysokie, a biometr korzystny.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max. RMF Max.

0: Oj, ciała to dopiero będą mówić, jak wyjdziecie na imprezę, zakręcicie się na jakimś parkiecie. Będzie ogień, będzie moc.
1: Bo to było Body Talk od Ale Farben w RMF Max. A zaraz Hop Benz Extra. Najlepsza dycha najnowszego notowania. Zawsze warto sprawdzić, co tam jest na topie, co trzeba zagrać dzisiaj jako DJ na imprezie.
0: Max. No jestem bardzo ciekawa, co tam nam graba dzisiaj wyciągnie spod stołu.
1: To my słuchamy, a z wami się żegnamy. Michał Siwek,
0: Natalia Kawałek, dzięki za dziś i do usłyszenia, pa!
2: To jest Tour de Club w RMF Max Szczecin, Karola Kowalska. Zapraszam na przegląd weekendowych wydarzeń. Ostatni weekend maja to jest doskonała okazja, żeby naprawdę dobrze się bawić, tym bardziej, że trwają szczecińskie Juvenalia. Juve 2-6 to na Łasztowni i jeszcze do jutra. Dzisiaj na scenie cały czas jeszcze między innymi Kaz Wałagany, Kizo, Żabson oraz między innymi Białas. Jutro kolejna porcja muzy, zagrają Zuta, Wiktor Dyduła, bracia Kacperczyk, Myslowic oraz Problem to na finale tych wydarzeń na Łasztowni. Wpadajcie, bawcie się dobrze, pamiętajcie, że wcale nie trzeba być studentem ani studentką, żeby skorzystać z tej doskonałej okazji. Dzisiaj u nas także między innymi Grzegorz Dolniak ze swoim programem Mogło Być Gorzej pojawia się w nowej dekadencji, więc jeśli tylko macie ochotę, wpadajcie koniecznie. Przed nami także między innymi Rock Tenors, to muzyczne niezwykłe wydarzenie w Event Arenie, a w Pinocchio Stand Up to chyba żart, rodziciel.
3: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
4: na ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Są takie miejsca, które od razu przyciągają uwagę. Deweloper Atal prezentuje nową inwestycję Atal Floriana na Łasztowni w dynamicznie rozwijającej się części Szczecina oraz Heikki City z widokiem na Odrę w samym sercu miasta. Dwa różne adresy, jeden wspólny mianownik. Przemyślane apartamenty w wyjątkowych lokalizacjach. Wejdź na atal.pl, poznaj inwestycje bliżej i sprawdź aktualne promocje. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml.

0: życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.

Hej, cześć, witajcie, otwieramy weekend, Przemek Grabowski w RMF Max, a zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot. Dzisiaj dużo zacnych nowości, słuchajcie, jest nowy Calvin Harris, nie wiem czy go słyszeliście. Będzie premierowo MJK i Wiz Khalifa. Znajdzie się też coś dobrego, co zrobił dla nas David Guetta. A zestawienie otwiera dzisiaj Felix Jenik, Ciotka Kaskada, Boy You Turn Me.

0: dzika nieokiełznana. Także w tym numerze 6 Powo Woman, nasza nowość tego tygodnia. Taka gorąca propozycja to dla tych, o których będzie chłodniej. No sprawdziłem prognozę, piszemy na rmfmax.pl. Słuchajcie, że po weekendowym ociepleniu idzie do nas jakieś ochłodzenie, ale to nie dotyczy mieszkańców samego Pomorza, bo tam wiosną cały czas zimno. Teraz numer, który chyba też podkręci atmosferę. Metzner i jego Gotham, dzisiaj 9. RMF Max.
1: RMF Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: I prawda, duet Another Holandia w numerze Talk To You, ich bity to przede wszystkim house, afro house też bardzo często, deep house, ale teraz nic z tych rzeczy, zupełnie inne muzyczne klimaty. Mam na was piątkową premierę MJK, czyli Machine Gun Kelly tak naprawdę i raper Wiz Khalifa zrobili dla nas numer o tytule Girl Next Door, tak więc mamy tutaj trochę popu i oczywiście trochę rapu, taki pop rap premierowo, MJK, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Don't Want Your Love w piątek rządzi na miejscu siódmym DJ Illenium, dla którego śpiewała Ellie Goulding. To przecież piosenkarka, która śpiewała też dla Calvina Harrisa. A DJ Calvin Harris to taki gość, który kiedyś śpiewał osobiście we własnych produkcjach, ale teraz śpiewa dla niego jazzy. Jest nowy Calvin Harris, to premiera ostatnich dni. To przed wami piątkowa na liście Hot Bands. Za chwilę sprawdzimy też, gdzie ląduje Gordo i jego Loco Loco.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Danio, tutaj jest stokrotka.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
9: Masz to Brico!
10: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
11: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
17: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: I po reklamie.

0: Calvin Harris wchodzi tak trochę w deep house'y, trochę w lekkie disco. Śpiewa Jazzy, Satisfy, premiera ostatnich dni. Jak wam się podoba, to ten DJ, który kiedyś śpiewał w swoich numerach, może do tego wróci. Nie to co David Guetta. No David Guetta raczej w swoich produkcjach nie będzie śpiewać, ale świetnie remiksuje. A w nowej wersji hitu Milky dodaje jeszcze jeden house'owy klasyk projektu Stardust. Słuchać tutaj także melodię z Music Sounds Better With You. No i cudownie, już pierwsza piątka na starcie weekendu. Milky w remiksie Davida Guetty.
1: Five. Numer 5.

Piątkowa premiera w RMF Max, a wiadomo, w Polsce Olivia Rodrigo ma wielu fanów. Jej Drop Dead po raz pierwszy. Jak wam się podoba? Głosujcie na rmfmax.pl. Olivia Rodrigo przyznała się, że jest wielką fanką twórczości grupy The Cure. Tutaj taka niespodzianka. Nawet frontman tego zespołu, Robert Smith, jest jej bliskim przyjacielem. Dzwonią do siebie często. Robert nawet przyznał się, że kupił jej dwa poprzednie albumy, czyli Sour and Guts. Ma być nawet piosenka o tytule The Cure. Ale to dopiero przed nami. Olivia Rodrigo, dziękuję za wsparcie, a my otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands. Tutaj klasyk w nowej wersji Bibi Rexa i Faithless. Lecimy do New Religion.

0: Może trzeba tego posłuchać gdzieś w lesie albo w dolinie, gdzie niesie echo. Mata czeka weekendowo na wasze głosy. Mata go w poczekalni. rmfwax.pl. Na trzecim przypiątku Bibi Rexha i Faithless, New Religion. Dwójka, nasz Mistrz Impress, Andy Dust i Zokaria. Ale kto jest najlepszy? Kto jest na szczycie? Po raz pierwszy ten duet tak wysoko. Dziewczyny są dzisiaj najlepsze na starcie weekendu. To Pink Panthers i Zara Larsson mają najwięcej głosów na hop i nową jedynkę, ich Stateside.
1: Max. One. One. One. One. One.
2: Numer jeden.

0: same.
1: Oh yes, Pink Panthers, Zara Larsson. Nowa jedynka na liście Hot Bands, Stay Tight. Jest piątek, nie zabraknie dobrego bitu. Graba wraca do was za chwilę, teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
2: To jest Tour de Club w RMF Max Szczecin, Karola Kowalska. Zapraszam na przegląd weekendowych wydarzeń. Ostatni weekend maja to jest doskonała okazja, żeby naprawdę dobrze się bawić, tym bardziej, że trwają szczecińskie Juvenalia. Juve 2-6 to na Łasztowni i jeszcze do jutra. Dzisiaj na scenie cały czas jeszcze między innymi Kaz Bałagany, Kizo, Żabson oraz między innymi Białas. Jutro kolejna porcja muzy, zagrają Zuta, Wiktor Dyduła, bracia Kacperczyk, Myslowic oraz Problem to na finale tych wydarzeń na Łasztowni. Wpadajcie, bawcie się dobrze, pamiętajcie, że wcale nie trzeba być studentem ani studentką, żeby skorzystać z tej doskonałej okazji. Dzisiaj u nas także między innymi Grzegorz Dolniak ze swoim programem Mogło Być Gorzej pojawia się w nowej dekadencji, więc jeśli tylko macie ochotę, wpadajcie koniecznie. Przed nami także między innymi Rock Tenors, to muzyczne niezwykłe wydarzenie w Event Arenie, a w Pinocchio Stand Up to chyba żart, rodziciel.
3: Reklama.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
8: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
9: O kurde.
8: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
9: No jak najbardziej, jak najchętniej.
8: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
14: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
15: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
14: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
15: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
14: O, pyszna zapiekanka.
15: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
14: To rozumiem.
15: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
16: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
19: Zdrowid.
20: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
21: I po reklamie.

4 pory roku, aktualnie piękna wiosna. Czekamy oczywiście na lato i na wakacje. Wiktor Waligura, witajcie piątkowo po 21. Przemek Grabowski z wami. Skoro to piątek, to nie zabraknie numerów, przy których można także poimprezować. Będą kawałki na party, na before też. Teraz numer na party, na before i na after party, a w szczególności na weekend to już w ogóle. Czyli Turn the Lights Off w nowej wersji Justa Jagstyle i On.

Usłyszeliście remix DJ-a Tiesto, to Faruko i jego Pepa. Sam Tiesto zapowiedział, że coraz częściej będzie wracał do muzyki trance. No to czekamy, wyczekując, sprawdzamy, co proponują nam dziewczyny. Lady Gaga ostatnio bardzo aktywna. Solowo jest w poczekalni listy Hot Bands, ale jest także w duecie Lady Gaga i raperka Doechii. Posłuchajcie, jak to leci, bo ten numer idzie coraz wyżej na świecie, także u nas. Ich Runaway.

0: No Broke Boys, od razu słychać, że mamy piąteczek, prawda? To Disco Lines i Tinashe. I może przy piątku, albo w ogóle w weekend, warto wyłączyć powiadomienia, przynajmniej na kilka minut, bo okazuje się, że coraz więcej ludzi to wybiera taki cyfrowy detoks i ogranicza social media z powodu zmęczenia algorytmami. Wyjdzie wam tylko na zdrowie, ale jakby ktoś bardzo chciał, to polecam Instagram RMF Max. A jak nie, to dobry bit piątkowo w głośniku. Za chwilę męskie granie, czeka też Calvin Harris. RMF Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
7: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
6: Kto, no wiadomo,
7: ci panowie z Media Expert.
8: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
14: I po reklamie.

brzmi soczyście przepiątką. Airbox i jego wielki hicior w Polsce w RMF Max Graceland. Teraz soczysty hicior na urodziny dla Gosi od Sebastiana. Gosia, wszystkiego najlepszego. Zostawiajcie swoje życzenia na rmfmax.pl. Życzę mojej kochanej spełnienia wszystkich marzeń. Fajnego faceta już ma i niech się nie zmienia, bo jest najlepsza na świecie. Gosia, słyszałaś? Jesteś najlepsza na świecie. Piękny komplement przez radio. No nie można sobie takich życzeń kupić. Trzeba się postarać. Gosia, dla ciebie Justin Bieber i Nicki Minaj, weekendowo Beauty and a Beat.

0: Wracam z dobrym bitem. Będzie Dainoro, Kygo i Swedish House Mafia. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
9: A nie mówiłam?
8: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
10: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
11: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
16: I po reklamie.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit.

Save My Love, Kygo, jego nowy hicior. Witajcie piątkowo po 22. Przemek Grabowski z wami. Mamy dzisiaj Dzień Zwierząt. Pozdrawiam wszystkich, którzy troszczą się o swoje chomiki, świnki morskie, rybki, pieski, kotki. A i tak, kotki są najlepsze, prawda? No jak nie, jak tak. Dla wszystkich kociarzy Swedish House Mafia. Wait so long.

Aktualnie teraz przed startem mundialu, bo przecież Kaśka zaśpiewa na starcie święta piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych. To będzie na pewno ciekawe wydarzenie. No już niedługo wszyscy będą krzyczeć gol. Niestety to nie będzie polska gola. Wracamy do weekendowych nowości. DJ Bob Sinclair wraca, śpiewa do niego Kajza. Tak naprawdę Bob Sinclair odświeża tutaj swój house'owy klasyk, ale miesza także trochę bity, melodie i sample z lat 80. w numerze I Can't Wait.

numery, które zabierają nas do przeszłości. Od razu wracają wspomnienia, prawda, po pierwszej nutce. Kto pamięta, ale to był hicior kiedyś na liście Hot Bands. Tiesto w numerze I Will Be Here. Może ktoś miał ciarki. Nie zabraknie jeszcze takiej nuty, a za chwilę. Piątkowo, weekendowo, Jazzy, kawałek, który rządzi na parkietach. Gościnnie DJ Spritz w numerze Can't Deny It.

0: znowu powiesz, że...
1: Kochasz, to Sobel w RMF Max, a ja mam dla was propozycję na weekend. Może ktoś zorganizuje w lesie dyskotekę. Ale spokojnie, nie namawiam do złego, to będzie cicha dyskoteka, bo w Finlandii na przykład to coraz bardziej popularne są tak zwane silent disco, czyli imprezy w lesie. Ze słuchawkami ludzie sobie tańczą pomiędzy drzewami, wąchając, prawda, te brzozowe aromaty, trochę medytacja, trochę impreza, a i zwierzątkom się nie przeszkadza. Może to będzie nowy trend w tym sezonie. Teraz też nowy trend. Alok wraca do RMF Max. Polecam jego Dive Into Me.

Uwielbiam Bibi Rexa, Five Lines, odświeżony klasyk i od razu można sobie podarować kolację, bo słuchanie ulubionej muzyki może działać na mózg podobnie jak dobre jedzenie. Playlista też może być twoim komfortowym jedzeniem, a i nie pojawią się zbędne kalorie zbyt późno. Za chwilę Jennifer Lopez, a teraz piękna elektronika. Takie numery robi Anima, jego Beautiful w RMF Max.

0: za każdym razem.
1: Skoro nienawidzą być w klubie, to może niech nie wychodzą dzisiaj wieczorem. Gomba, Omata i przyjaciele. No przed wyjściem to trzeba się przejrzeć w lustrze. A wiecie, że są pierwsze takie inteligentne lustra, które analizują poziom zmęczenia twarzy. Naprawdę really. Czyli nawet lustro zacznie mówić niedługo: idź się wyśpi. Ale nie teraz, bo jest piątek i wracam z dobrym bitem. Czeka Tame Impala. Wróci też John Summit z ekipą Chainsmokers.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: Max. To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na Maxa.
3: RMF Max. Szczecin 98,4 FM.

że All The Time. John rzeczywiście ciężko pracował przez ostatnie miesiące i chyba dlatego wyskakuje bez koszulki na festiwalach. No okej, ma co pokazać. Teraz Kuban i Zalia. Zalia, co ostatnio pokazała na naszej scenie w trakcie imprezy w Pile. Lato na maksa już za nami. Wkrótce kolejne przystanki. Możecie to zobaczyć także na naszym Instagramie. Kuban i Zalia teraz.

Wsiedliśmy do jego czerwonego Ferrari. Teraz jeszcze jeden klubowy beat. Premiera tego weekendu, polecam wam na weekend. To Fischer, który będzie się starał o bilety, no i o fanów na Ibizie. I będzie walczył także z Jamesem Hype'em tak naprawdę. Kto będzie mieć więcej klubowiczów w klubie? James Hype czy może Fischer? W nowym numerze Fischera śpiewa Tones and I. Polecam ten beat na weekend bardzo na maksa. Fajwa!

Piątkowy klimat, tak trochę na relaksie. Roxy i Faust na szeroką wodę. Tylko proszę się nie stresować, jak nie będzie można się relaksować przy sobocie, bo jutro pewnie znowu będą kosić. Ale nie narzekajmy, bo naukowcy odkryli, że zapach świeżo skoszonej trawy działa uspokajająco na mózg. Czyli lato pachnie terapią, czyli nie stresujemy się, jak sąsiad będzie kosić. Po prostu trzeba wyjść i sobie powąchać. A za chwilę potęczymy, czeka Andy Dust i jego Zokaria. RMF Max, hity na maksa.

Houdini to Eminem, najszybszy raper świata, przynajmniej kiedyś. Trafił przecież do Księgi Rekordów Guinnessa za najszybsze wyrzucanie z siebie wersów, ale długo trenował, nawet czytając słownik. Po prostu czytał słownik języka angielskiego, po pierwsze, żeby mieć większy zasób słownictwa na tak zwane freestyle, no i żeby oczywiście szybciej nawijać. Nie wiem, czy modelki przeczytały słownik, ale na pewno przeczytały przynajmniej połowę Instagrama. Macie dziewczyny teraz, nasza nowość w RMF Max. Lubię cię jak lato, modelki.

który będzie rządził także w wakacje. A chcecie sobie zrobić wakacje na przykład jutro? No można, zachęcam. Okazuje się, że coraz bardziej popularne stają się mikrowakacje trwające 24 godziny. Taki szybki reset. Wakacje przez 24 godziny to nie jest taki głupi pomysł. Można sobie zaplanować akurat wtedy, jak będzie pogoda. Teraz Illenium i Ellie Goulding, Weekend of RMF Max. Ich Don't Want Your Love. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Dawid Podsiadło zamyka nam piątek. Jego nowość sezon. Przemek Grabowski, dziękuję za weekendowe spotkanie. Słyszymy się także jutro. Co robicie w sobotę po 17? No chyba już będzie posprzątane. Może ktoś planuje grillowanie, może rower. Wszyscy jesteście zaproszeni na wielką 30 hitów całego tygodnia na liście Hot Bands. Jutro 17. Najważniejsze numery w Polsce. I oczywiście najciekawsze nowości i premiery. Przemek Grabowski, cześć. Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.